Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

0: reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
3: W tym programie porozmawiamy o apteczce samochodowej, która wkrótce stanie się obowiązkowym wyposażeniem aut osobowych w Polsce. Będzie też mały jubileusz, bo M100 w aplikacji M-Obywatel właśnie stuknął roczek. Ruszamy.
2: Autoradio.
3: Po ponad dwóch dekadach dobrowolności lista obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na mocy zmienionych przepisów apteczka samochodowa przestanie być jedynie zaleceniem, a stanie się bezwzględnym obowiązkiem. W uzasadnieniu nowych regulacji czytamy: zmiana obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia pojazdów w apteczki doraźnej pomocy poprzez rozszerzenie wymogu posiadania apteczki na pojazdy rodzaju samochód osobowy niewątpliwie jest słuszna z punktu widzenia możliwości niesienia pierwszej pomocy przez świadków wypadku drogowego. Nowa regulacja będzie miała zastosowanie do samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w dniu 31 marca 2027 roku. Wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do większości krajów europejskich. Z oficjalnych wyliczeń rządu wynika, że średnia cena apteczki waha się od 50 do 100 zł. Urzędnicy przyjęli średnio 75 zł brutto. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że rocznie przepis obejmie około 650 tysięcy pojazdów. W efekcie łączny koszt doposażenia aut w skali kraju wyniesie blisko 49 milionów złotych. Co ciekawe, nowe regulacje nie precyzują sztywnego spisu zawartości apteczki, ponieważ w katalogu polskich przepisów brakuje dedykowanej normy. Ministerstwo uważa jednak, że to żaden problem. Większość zestawów dostępnych w powszechnej sprzedaży w Polsce i tak spełnia niemiecką normę. Zestaw nie zawiera żadnych leków ani płynów odkażających. Powód jest prosty. Medykamenty przewożone w schowku samochodowym i narażone na skrajne temperatury błyskawicznie straciłyby swoje właściwości, a nawet mogłyby zaszkodzić. W skład apteczki samochodowej wchodzą głównie materiały opatrunkowe, komplet sterylnych kompresów i opasek elastycznych, chusty trójkątne oraz plastry w różnych rozmiarach, nożyczki z zaokrąglonymi końcami do bezpiecznego rozcinania pasów czy ubrań, koc ratunkowy, jednorazowe maseczki medyczne oraz rękawice winylowe. Za brak przepisowej apteczki w autach zarejestrowanych po marcu 2027 roku policjant będzie mógł wystawić mandat w wysokości 500 zł. Za chwilę będzie mały jubileusz, bo M100 w aplikacji M-Obywatel stuknął roczek.
2: Autoradio.
3: Dostępna od 1 września ubiegłego roku funkcja M100 w aplikacji M-Obywatel pozwala uczestnikom kolizji szybko sporządzić oświadczenie o sprawstwie, dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz bezpośrednio zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Rozwiązanie upraszcza formalności zarówno kierowcom, jak i firmom ubezpieczeniowym. Cały proces odbywa się cyfrowo, bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów. Gotowe oświadczenie można dodatkowo pobrać na urządzenie w formacie PDF. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ciągu pierwszego roku działania z M100 skorzystano blisko 25 tysięcy razy. Do niemal 25 tysięcy zgłoszeń użytkownicy dołączyli dokumentację fotograficzną, a w ponad 21 tysiącach przypadków szkody zostały zgłoszone ubezpieczycielom bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji. Około 4,5 tysiąca zgłoszeń zakończyło się jedynie sporządzeniem dokumentacji zdarzenia. Z usług mogą korzystać kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, o ile uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebiegu i sprawcy, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Podczas wypełniania zgłoszenia aplikacja automatycznie pobiera część danych z państwowych rejestrów, m.in. informacje o pojeździe, jego właścicielu oraz numerze polisy ubezpieczeniowej. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza. M100 pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie, podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Ceramiczna, monumentalna rozeta na kościele w Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim. Miliony na dolnośląskie orliki i piknik zdrowia w Głogowie.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: 7 milionów złotych trafi do dolnośląskich samorządów na modernizację kompleksów sportowych Orlik. Decyzję o przyznaniu dofinansowania odebrali w Żarowie samorządowcy z subregionu wałbrzyskiego. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, pieniądze to pokłosie deklaracji Ministerstwa Sportu o zamiarze odnowienia wszystkich wysłużonych boisk w kraju oraz budowy nowych obiektów. Tymczasem większość dolnośląskich Orlików powstała kilkanaście lat temu i wymaga natychmiastowych prac remontowych. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada całkowite odświeżenie tej infrastruktury. Na Dolnym Śląsku pomoc finansowa obejmie 19 projektów.
4: Zależy nam niesamowicie mocno na tym, aby szczególnie dzieci i młodzież, ale także całe społeczeństwo było aktywne. Dlatego nasza decyzja rządowa, to decyzja o tym, aby zmodernizować wszystkie orliki w Polsce. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy już dzięki absolutnym przyspieszeniu zmodernizowanych 700 orlików. One mają niekiedy po kilkanaście lat już, a 900 orlików jest w trakcie inwestycji.
3: Powiedział w Żarowie wiceminister sportu Piotr Borys. Pieniądze pozwolą na wymianę zniszczonych nawierzchni, naprawę oświetlenia oraz remonty zapleczy sanitarnych. Samorządowcy podkreślają, że wysłużona infrastruktura uniemożliwiała dotąd często bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci.
5: Będzie oczywiście w Ziębicach odnowiony Orlik, dokładnie taka nawierzchnia trawiasta, która dzisiaj służy piłkarzom i wielu innym klubom. Ja pokazywałem pani marszałek Monice Wielichowskiej przed chwilą zdjęcie, jak wygląda właśnie ta nawierzchnia po 15 latach użytkowania, więc Ziębice na pewno skorzystają na tym i w przyszłym roku zapraszam już na otwarcie zmodernizowanego Orlika.
6: U nas w remont obiektu, na którym się znajdujemy, 2009 rok powstał, nie modernizowano od tego czasu prawie w ogóle, drobne naprawy bieżące. W końcu duży remont dzięki tym środkom zostanie wykonany, czyli murawa, oświetlenie, piłkochwyty, bramki. W przyszłym roku będzie jak nowy.
3: A to burmistrzowie Ziębic Mariusz Pilarewicz i Żarowa Przemysław Sikora. W Żarowie decyzję o wsparciu finansowym remontów orlików odebrali włodarze Ziębic, Żarowa, Bielawy, Nowej Rudy, Staszowic oraz Lądka Zdroju. Kolejne nabory wniosków na infrastrukturę sportową ruszą w najbliższych miesiącach. Z Żarowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kościół Świętego Krzyża w Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim zyskał wyjątkową dekorację fasady. Na froncie świątyni zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 94 powstała monumentalna ceramiczna rozeta. Każdego dnia mogą ją oglądać tysiące przejeżdżających tą trasą. A projekt nawiązuje do tradycji ceramicznych Bolesławca i portugalskich mozaik Azulejos.
7: Dzieło przedstawia symbol Matki Bożej, w który wpisany został krzyż. Jak mówi ksiądz Jacek Saładucha, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Zebrzydowej.
8: I to był główny pomysł i założenie, żeby zrobić właśnie tą rozetę, czyli symbol Matki Bożej na froncie kościoła. I ja zawsze noszę w sercu taki cytat Kamila Cypriana Norwida. Piękno jest po to, żeby zachwycało, do praca praca, by się z martwych stało.
7: Autorem charakterystycznej kompozycji jest Grzegorz Niemyjski z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dekoracja ma ponad 10 metrów szerokości i około 4,5 metra wysokości i składa się z 1800 unikatowych ceramicznych płytek, które musiały zostać precyzyjnie ułożone. Jak podkreśla proboszcz, wykonanie tak dużego dzieła wymagało ogromnej dokładności i bardzo dobrej organizacji.
8: Każda płytka jest unikatem. Każda była najpierw wypalana z gliny tutaj z naszych ziem bolesławieckich, później była malowana, później była numerowana, czyli rząd i w rzędzie numery, a później dopiero była szkliwiona. Trzeba było się modlić o to, żeby żadna nie pękła, nie została zbita.
9: Modlitwy zostały wysłuchane?
8: Tak, bo przeżyliśmy, chociaż była mała perturbacja związana z tym, że jeden rząd już usunęliśmy.
9: No, nikt nie powiedział, że będzie lepiej.
8: No kurczę, ja też tak słyszałem, ale nie mówili, że będzie aż tak trudno.
7: Cały proces powstawania ceramicznej dekoracji trwał około pół roku. Efekt jest nie tylko imponujący pod względem rozmiarów, ale również jakości i precyzji wykonania. Ksiądz Jacek Saładucha podkreśla, że pomysł na ceramiczną dekorację wynikał z chęci wykorzystania materiału charakterystycznego dla tego regionu.
8: Będąc w różnych miejscach związanych z kultem, oczywiście na świecie, widziałem, że stosuje się materiał materiały, które wytwarzają na miejscu, w danym regionie, w danym kraju. No i dlatego pomyślałem, że takim naturalnym dla nas, dla okolic Bolesławca materiałem jest ceramika.
7: Zebrzydowa, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Zdjęcia kościoła z ceramiczną fasadą do obejrzenia na naszej stronie internetowej.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: W parku szpitala Głogowskiego odbył się piknik zdrowia. Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, konsultacji i atrakcji.
10: Jednym z najważniejszych punktów na pikniku była strefa bezpłatnych badań i konsultacji. Uczestnicy mogli m.in. sprawdzić skład ciała, ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Także skorzystać z badań wzroku i słuchu. Nie zabrakło konsultacji ze specjalistami oraz informacji o pierwszej pomocy, bez potrzeby zrywania się z koroświt, by zarejestrować się do lekarza. W strefie zdrowego żywienia organizatorzy przygotowali degustację kolorowych sałatek owocowych i warzywnych oraz porady pokazujące, że zdrowe może być proste i smaczne. Były to wspólne działania zespołu szkół ekonomicznych i Głogowskiej Edukacji Kresowej. Zawsze wyróżniane są różne mieszanki z warzyw, ale dzieci, zresztą nie tylko one, nie zawsze chcą wybierać marchewkę czy ekobrokuła. Dla nich pojawiły się ciastka obsiane z figami, żurawiną i innymi zastępcami cukru. Marchewka jako ciasto także zdała egzamin. Sporo emocji dostarczyła strefa aktywności. Były zajęcia taneczne, fitness, na najmłodszych czekała m.in. mobilna Akademia Piłki Nożnej Chrobrego Głogów. Podczas wydarzenia działała także strefa rodzinna i wsparcia, w której można było poznać ofertę lokalnych, miejskich i powiatowych instytucji oraz organizacji wspierających mieszkańców. Swoje stoisko miała również Fundacja DKMS, gdzie można było dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u, mówi wiceprezes Adam Konopka.
3: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
2: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
4: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
5: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
2: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
6: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
2: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Człowiek wstaje, wychodzi z domu i... O nie, kurtkę założyłem. Po co ja ją założyłem? Słuchajcie, o godzinie 5 oficjalny pomiar temperatur pokazywał coś między 17 a 22 z haczykiem. Teraz też koło 20 jest. Ciepełko. Radek Bajor, dzień dobry w środę.

0: Dance into the Light, to jest Phil Collins, to jest 7 minut po godzinie 6. Jeszcze raz przypomnimy, środa jest, środa minie, tydzień zginie, wiadomo, to jedno. A drugie, rzeczywiście, coraz bliżej piątku jesteśmy na ten dzień, gdyby nie to, że chmur się pojawi sporo, będzie na pewno piękny. Tak, wierzymy w to.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I budzić będziemy, ale dosłownie za chwilę. O, kur zapiał.
1: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

Melky Cremont i Serena Brancale i The Colors, których słychać tam oczywiście we wspólnym dziele przypominającym wakacje Partenope. 12 minut po szóstej. Partenope to brzmi jak jakieś włoskie przekleństwo. Dawid Podsiadło teraz, nie lubię cię.

0: No właśnie, no widz podsiadło, nie lubię cię. No nie, my lubimy. Lubimy najbardziej spać, najbardziej nie lubimy tych, co to wymyślili, że o 6.15 trzeba być aktywnym człowiekiem. To jest po prostu skandal.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Najbardziej to się dzisiaj cieszą Jacek, Jakub i Piotr, bo oni mają imieniny. Ten dzień to środa, 9 września, 113 dni zostało do końca roku i życzymy sobie, żeby każdy z następnych był coraz lepszy. Słońce wstanie dopiero o 6.23, zajdzie o 19.25, dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 30 minut i będzie trwał 13 godzin i 2 minuty. Sprawdzamy, co też ważnego się wydarzyło na świecie, jeśli chodzi o historię muzyki. Zbigniew Namysłowski, polski wybitny saksofonista jazzowy, urodził się 87 lat temu. Niestety odszedł do największej orkiestry świata, a to miało miejsce w roku 2022, wtedy miał 82 lata. Dave Stewart urodził się 74 lata temu. To wokalista, gitarzysta i klawiszowiec duetu Eurythmics. Jest również kompozytorem muzyki filmowej i producentem nagrań. Stefano Righi, członek duetu Righiera, urodził się 66 lat temu, a 54 lata kończy dzisiaj jedyny niepowtarzalny czerwonowłosy, zawsze pełen energii, Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje, który czasami też prowadzi sobie karierę solową, byleby tylko nie śpiewał piosenki o filiżance. Bo głupio jakoś. W 73 roku urodziła się Jezus Maria Peszek, aktorka polska i piosenkarka. Michael Bublé, wokalista jazzowy i popowy, urodził się 51 lat temu, a do największej orkiestry świata odeszli. W roku 2020 Gienek Loska, wokalista i gitarzysta, urodzony w roku 1975. W roku 2020 również Ronald Bell, współzałożyciel, wokalista, saksofonista i autor piosenek w formacji Cool and the Gang, urodził się w roku 1951, a odchodząc miał lat 68. Wiesław Gołas odszedł rok później, w 2021. To polski aktor, wybitny, a także wykonawca piosenki aktorskiej. Urodził się w roku 1930, a odchodząc miał lat 90.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 9 września historia odnotowuje, iż w roku 1261 książę Bolesław, zwany Rogatką, we Lwowku Śląskim wydał dokument, w którym wymienia wójta Wlenia o imieniu Marcin. Wielu historyków uznaje, że nieco wcześniej Wleń otrzymał prawa miejskie. Tradycyjnie przy braku potwierdzenia w dokumentach przyjmuje się datę 1214 roku. A w 1301 odbył się pogrzeb księcia Bolka I Świdnicko-Jaworskiego. Jego ciało złożono w krypcie kościoła w Krzeszowie, którego był fundatorem. W roku 1861 ukończono budowę kamiennego mostu kolejowego nad Bobrem w Jeleniej Górze. W maju 1945 roku, most został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: Nie wiem, czy też tak macie, że jeżeli macie jakieś media społecznościowe, na przykład Threads, to Threads czasami podrzuca wam jakieś głupoty zupełnie randomowe, czyli przypadkowe, mówiąc po polsku. Na przykład mi podrzuciło coś takiego, na D użytkownik pisze: szukam dziewczyny 18 lat, na to odpowiada programista: to dość długo. I w sumie dobrze odpowiada. I to jest prawda. No jeżeli ma podrzucać takie głupoty, no to spoko, to niech podrzuca, przynajmniej się człowiek uśmiechnie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: No, z wyglądu ten, co szuka dziewczyny 18 lat, to ma tak gdzieś koło 48, 50, a to cwaniak. 25 po 6, teraz Lori i Jetlag poleca się do słuchania, a za moment Tom Petty, Running Down a Dream.

0: Drogi na gorąco.
1: Zanim u nas pojawi się raport regionalny, zaglądamy jeszcze na A4, świeża wiadomość z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A4 właśnie, z kilometr z numerem 123, kierunek na Wrocław. Kostomłoty, tam doszło do awarii ciężarówki, w związku z czym prawy pas jest zablokowany, a ruch odbywa się pasem lewym. Przy porannym natężeniu ruchu wszystko się może zdarzyć. W tym miejscu będzie korek albo będzie spowolnienie. Doliczcie sobie dodatkowy czas na wszelki wypadek. Kilometr 123, węzeł Gościsław, węzeł Kostomłoty, tam na wysokości Kostomłotów właśnie zepsuła się ciężarówka. A gdybyście wy wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
1: Pusta 31 na zegarze, a nasze termometry o tej porze pokazują od 18 do 23 stopni. Jest bardzo wietrznie, później wiatr się uspokoi, a na termometrach zobaczymy od 22 do 23 stopni. Odrobina słońca, sporo chmur i deszcz, więcej niż prawdopodobny.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Mówiliśmy już, wieje dosyć mocno, czasami ten wiatr jest porywisty, wieje z kierunków zmiennych do 70 km na godzinę w porywach na nizinach. Biometr mamy obojętny, ciśnienie jest niskie, 1004 hektopaskale teraz na barometrach w stolicy regionu, ale w ciągu dnia pójdzie do góry. Jakość powietrza wszędzie jest idealna. A teraz poranny raport regionalny i Beata Nowicka.
2: Dolny Śląsk, Centrum Gospodarki, Kultury i Historii ruszyło forum w Karpaczu. Nowy sezon Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i bliski koniec prac w legnickim lapidarium.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Pod hasłem Architektura Nowego Porządku, Stabilność w Czasach Zmian rozpoczęła się 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To już 7. edycja tego wydarzenia na Dolnym Śląsku i będą kolejne, bo umowa na organizację forum w mieście pod Śnieżką przez najbliższe 5 lat została podpisana. A w tym roku 6 tysięcy uczestników, 500 przedstawicieli mediów z Polski i zagranicy. To podkreśla rangę tego wydarzenia, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
4: To spotkanie oko w oko, tych spotkanie biznesu, spotkanie twórców. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję, też jest dzisiaj, są panele, są specjalne miejsca. To jest ważne, dlatego że to spotkanie tych ludzi, a już wiemy, że przez ostatnie lata przynosi sporo sukcesu, tak w gospodarce, tak jak w biznesie i w życiu społecznym każdego mieszkańca. Dlatego musimy pilnować, żeby nie wyjechało to z tego miejsca, a już nie mówiąc o tym, żeby zaniechano tych spotkań. No jak zawsze, wszędzie są różnego rodzaju kontrowersje, spóźnione, lepsze, gorsze, ale funkcjonuje.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: W Legnicy dobiega końca pierwszy etap konserwacji miejskiego lapidarium. Najważniejszym elementem trwających prac jest renesansowa dekoracja fasady kamienicy, a składa się ona z 56 elementów kamieniarki. Została zdemontowana w 2020 roku ze względów bezpieczeństwa. A teraz przechodzi kompleksową konserwację.
5: Na razie czekają na montaż. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to wszystko zrealizować. Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy. Lapidarium przez wiele lat było zamknięte dla zwiedzających. I mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej konserwacji, a następnie powieszeniu elementów na świeżym murze, bo to on był tutaj największym problemem, uda się znowu tworzyć dla zwiedzających, dla liczeń turystów to niezwykłe miejsce.
6: No niestety kamienie pochodzą z renesansu, więc swoje już przeżyły. Nigdy nie były poddawane kompleksowej konserwacji. Jagoda Ciechanowska, konserwator dzieł sztuki. I cały czas trzeba zachować czujność, ostrożność.
7: Kolejka elementów wymagających restauracji i konserwacji jest długa.
5: No myślę, że każdy z tych elementów tutaj już by wymagał takiego czułego spojrzenia i ręki konserwatorskiej. Na razie są w dobrym stanie. To jest ekspozycja na świeżym powietrzu.
7: Jednym z największych problemów była degradacja muru.
5: Przez to, że zaczął pękać, też przez obciążenie tymi kamieniami, groziło to zawaleniem. Trzeba było zamknąć lapidarium, żeby nie sprawiać zagrożenia zagrożenia dla ludzi, częściowo został odmurowany. Mówię częściowo dlatego, że część muru po prostu nie potrzebowała tego, była w bezpiecznym miejscu, nie była obciążona, ale to, co wymagało odświeżenia, zostało postawione nowo. Jest naprawdę już teraz bezpiecznie.
7: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Inauguracja 63. sezonu artystycznego Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze. W koncercie współorganizowanym z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina wystąpią laureat 5. nagrody na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina Vincent Onk na fortepianie i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Marka Wroniszewskiego.
8: Nowy sezon artystyczny, niektóre rzeczy będą się powtarzać, które mamy sprawdzone, więc będziemy kontynuować, ale też mamy kilka nowych i współpracy, nowych propozycji dla Państwa. Inauguracja 63. sezonu artystycznego 11 września w piątek to rozszerzenie współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i oprócz, do czego już przyzwyczaili się nasi melomani, recitali fortepianowych, ta współpraca się rozwija na polu takim, że również dzięki współpracy z Instytutem mamy przyjemność słuchać laureatów ostatniego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina i właśnie 11 września Vincent Onk, czyli laureat 5. nagrody konkursu, zabrzmi koncert e-moll, czyli pierwszy koncert opus 11. Oprócz tego, żeby było uroczyście, to uwertura uroczysta Dmitra Szostakowicza i poemat symfoniczny Step Zygmunta Noskowskiego.
2: O 7.30 z kolejnym raportem pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Far away from home.

Tak to sobie patrzymy na tę prognozę pogody, no i dzisiaj nikt nie ukrywa faktu, że padać może, do tego wszystkiego mocno wieje, więc parasol nosi i przy pogodzie, a przy niepogodzie to tym bardziej. Chociaż nie wiem, czy parasol to dzisiaj jest właściwe, bo może go po prostu wziąć i zabrać ten wiatr, czy nie trzeba założyć na siebie przypadkiem czegoś w rodzaju jakiegoś anoraka, takiej wiatróweczki, kurteczki, takiej przeciwdeszczowej. A jakby dziewczęta chciały pokazywać nogi, to jest to możliwe nadal, bo trwa lato jeszcze, bo wrzesień jest dopiero 9, tylko czy im sukienek nie będzie podwiewało?

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
4: 6:44, prawie za 16 minut minie 7. Teraz Antonio Banderas, Los Lobos, Canción del Mariachi.
5: Soy

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedź bezpiecznie, tylko że po pierwsze musisz wiedzieć, czy da się dojechać. Informujemy wszem wobec, że jeśli chodzi o wszystkie główne trasy w Polsce, da się dojechać. Ruch mniejszy niż zwykle. Na razie bez większych utrudnień. Poza tym, co podrzuca nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a czwórka kilometry 123 między Gościsławem a Kostomłotami, kierunek na Wrocław, właśnie na Kostomłotach doszło do awarii ciężarówki, prawy pas zablokowany, ruch tylko pasem lewym, uważajcie na siebie, jeszcze się tam nie kurkuje, ale jak śpiewała pewna artystka, wszystko się może zdarzyć. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, iż jeśli chodzi o A4, coś tu dzisiaj jeszcze będzie z ważnego, nic poza tym. S3, Głogów Południe, Lubin Zachód, tam 23 km odcinka, obowiązuje 80 i to utrudnienie będzie do godziny 18. A8 i autostradowa obwodnica Wrocławia na razie bez kłopotów, ale od 7 do 16 będą znów czyścić w pusty na pasie awaryjnym między węzłem Wrocław Lotnisko a węzłem Wrocław Północ, przy czym nie powinno być utrudnień, jeśli chodzi o trasę przejazdu. Droga krajowa numer 8 Dębowina, do 16 trwają tam roboty i obowiązuje 40. Droga krajowa numer 12, Most Tolerancji, dalej tam robią tym razem kapy chodnikowe przy Moście Tolerancji. Prace rozpoczęły się 8 września i mają potrwać do 11 września. Jeśli chodzi o drogę krajową 33 w miejscowości Roztoki, tam prowadzone są roboty drogowe i utrudnienie będzie trwało kilka dni. Uważajcie na siebie, jak gdybyśmy coś pominęli albo o czymś nie wiedzieli. Dodajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Jedź bezpiecznie, uważaj na siebie bardzo mocno i informuj, jeżeli się coś dzieje, a my teraz zagramy ci Pinała i Khalida The Hard Way, a za moment sprawdzimy, co w horoskopie nam napisano.

0: Napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, sprawdzamy, co nas czeka, jak zwykle zaczynając od baranów, które mają dobry dzień na załatwienie terminowych spraw oraz zawieranie różnych umów. Byki będą skłonne do kompromisów, upór odstawią na bok, dzięki czemu załatwią trudny temat. Bliźnięta zostaną w domu lub pracy zauważone i przekonają kogoś do swoich pomysłów. Raki dojdą do porozumienia, nawet z osobami, z którymi nie mogły znaleźć wspólnego języka. Lwy, środa to świetny dzień na randki. Ktoś bliski będzie dziś oczekiwał odrobiny romantyzmu. Panny, czekają nowe wyzwania, ale też duża przychylność gwiazd i ciekawe znajomości. Wagi mają dobry dzień na wyjazdy. Z miejsca ruszą w końcu sprawy zawodowe lub szkolne. Skorpiony mogą dziś nie znaleźć sprzymierzeńców, przez to trzeba będzie zmienić plany. Strzelce mają najlepszy dzień w tym tygodniu na załatwianie spraw rodzinnych i domowych. Koziorożce, dziś wszystko wydawać się może trudniejsze. Dzień trzeba przeżyć i zapomnieć. Wodniki otrzymają dziś bardzo ciekawą propozycję. Warto ją dokładnie przemyśleć i rozważyć. Ryby, czeka żmudna praca. Dzięki dobremu nastawieniu łatwo sobie ze wszystkim poradzą. A dzisiaj środa, 9 września, jest 113 dni do końca roku. Jeśli chodzi o imieniny, to mają je dzisiaj Jacek, stały w przekonaniach, pewny siebie, Jakub, energiczny, wnikliwy i intuicyjny, a także Piotr, ambitny, dyplomatyczny i towarzyski. Osoby urodzone 9 września są uczuciowe i odważne, a także niezwykle spostrzegawcze. Mają talent artystyczny, często jednak niepotrzebnie wstydzą się i obawiają krytyki. Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności i powodzenie w sprawach materialnych. W miłości są sentymentalne i czułe, a także pełne fantazji. Szczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny, granat, a sprzyjający im znak zodiaku to ryby.

0: Avicii, wczoraj świętował były urodziny. To jest piosenka Waiting for Love. Na zegarze 4 minuty przed godziną 7. Słuchajcie, to jest ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy też tak macie, że jak wychodzicie z domu, a macie zwierzaka, to mówicie mu: ej, dobra, ja zaraz wracam, ty siedź tutaj grzecznie, nie zeżryj mi kanapy, nie rozwal mi butów, bądź grzeczny, zaraz wrócę, co chcesz do jedzenia, to ci przyniosę. Słuchajcie, chyba większość ludzi mających psa lub kota robi tak samo. Rzecz nie dotyczy pewnie rybek. Rybki mają tak, że się puka w akwarium, patrzy, czy jest wszystko git, i się śmiga do pracy.
1: Tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Tylko

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
3: Słońce świeci, aż chce się żyć.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
2: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
2: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
9: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
2: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do 3-krotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
11: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej bardzo

0: Bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z szóstką Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po trzysetowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Portal wrocław.pl donosi, że pasażerowie, którzy czekali wczoraj na tramwaj linii numer 5 na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Hallera, byli mocno zaskoczeni z jednej strony, ale z drugiej zachwyceni. Przed południem na przystanku Facy, ale też we wnętrzu tramwaju numer 5 tańczyło troje wrocławskich promotorów i trenerów tańca ulicznego. To był nie tylko jednorazowy pokaz umiejętności, ale zapowiedź przeglądu polskiej platformy tańca, która rozpocznie się 17 września. To święto wszystkich, którzy kochają taniec. Ten przegląd nazywa się Polska Platforma Tańca, pisze wrocław.pl. To 9. edycja tego wydarzenia, która w tym roku organizowana jest we Wrocławiu. I bardzo dobrze, ale powiem wam tak, ja kiedyś się przejechałem jednym wrocławskim tramwajem po tych słynnych wrocławskich torowiskach typu Wykolejka i tam tak rzucało, że w tym tramwaju to wszyscy tańczyli, chociaż nikt nie umiał.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, prawie 10 minut po 7 i jest środa, 9 września.
3: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości.

Sprawdź szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Loco Loco, a my pamiętamy jakąś piosenkę, w której śpiewali Coco Coco, Polska Spoko, czy jakoś tak, ale z drugiej strony lepiej sobie nie przypominać, bo będzie przez pół dnia chodziło po głowie. Właśnie jeden z większych przebojów lata, który już za nami niestety. Lata, które wczoraj wróciło na moment, a dzisiaj po tym lecie to został deszcz i bardzo dobrze, deszcz potrzebny. Teraz pada w Jeleniej Górze, ale nie tylko, nie zmuknijcie. A jak wieje na Przedgórzu i w górach, to się okazuje, że we Wrocławiu nam tutaj Dorota donosi, u nas nie wieje. To fajnie macie. A my wszyscy mamy kwadrans po siódmej i właściwą porę na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W tym programie porozmawiamy o apteczce samochodowej, która wkrótce stanie się obowiązkowym wyposażeniem aut osobowych w Polsce. Będzie też mały jubileusz, bo M100 w aplikacji M-Obywatel właśnie stuknął roczek. Ruszamy!
1: Autoradio.
2: Po ponad dwóch dekadach dobrowolności lista obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na mocy zmienionych przepisów apteczka samochodowa przestanie być jedynie zaleceniem, a stanie się bezwzględnym obowiązkiem. W uzasadnieniu nowych regulacji czytamy: zmiana obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia pojazdów w apteczki doraźnej pomocy poprzez rozszerzenie wymogu posiadania apteczki na pojazdy rodzaju samochód osobowy niewątpliwie jest słuszna z punktu widzenia możliwości niesienia pierwszej pomocy przez świadków wypadku drogowego. Nowa regulacja będzie miała zastosowanie do samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w dniu 31 marca 2027 roku. Wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do większości krajów europejskich. Z oficjalnych wyliczeń rządu wynika, że średnia cena apteczki waha się od 50 do 100 zł. Urzędnicy przyjęli średnio 75 zł brutto. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że rocznie przepis obejmie około 650 tysięcy pojazdów. W efekcie łączny koszt doposażenia aut w skali kraju wyniesie blisko 49 milionów złotych. Co ciekawe, nowe regulacje nie precyzują sztywnego spisu zawartości apteczki, ponieważ w katalogu polskich przepisów brakuje dedykowanej normy. Ministerstwo uważa jednak, że to żaden problem. Większość zestawów dostępnych w powszechnej sprzedaży w Polsce i tak spełnia niemiecką normę. Zestaw nie zawiera żadnych leków ani płynów odkażających. Powód jest prosty. Medykamenty przewożone w schowku samochodowym i narażone na skrajne temperatury błyskawicznie straciłyby swoje właściwości, a nawet mogłyby zaszkodzić. W skład apteczki samochodowej wchodzą głównie materiały opatrunkowe, komplet sterylnych kompresów i opasek elastycznych, chusty trójkątne oraz plastry w różnych rozmiarach, nożyczki z zaokrąglonymi końcami do bezpiecznego rozcinania pasów czy ubrań, koc ratunkowy, jednorazowe maseczki medyczne oraz rękawice winylowe. Za brak przepisowej apteczki w autach zarejestrowanych po marcu 2027 roku policjant będzie mógł wystawić mandat w wysokości 500 zł. Za chwilę będzie mały jubileusz, bo M100 w aplikacji M-Obywatel stuknął roczek.
1: Autoradio.
2: Dostępna od 1 września ubiegłego roku funkcja M100 w aplikacji M-Obywatel pozwala uczestnikom kolizji szybko sporządzić oświadczenie o sprawstwie, dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz bezpośrednio zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Rozwiązanie upraszcza formalności zarówno kierowcom, jak i firmom ubezpieczeniowym. Cały proces odbywa się cyfrowo, bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów. Gotowe oświadczenie można dodatkowo pobrać na urządzenie w formacie PDF. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ciągu pierwszego roku działania z M100 skorzystano blisko 25 tysięcy razy. Do niemal 25 tysięcy zgłoszeń użytkownicy dołączyli dokumentację fotograficzną, a w ponad 21 tysiącach przypadków szkody zostały zgłoszone ubezpieczycielom bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji. Około 4,5 tysiąca zgłoszeń zakończyło się jedynie sporządzeniem dokumentacji zdarzenia. Z usług mogą korzystać kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, o ile uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebiegu i sprawcy, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Podczas wypełniania zgłoszenia aplikacja automatycznie pobiera część danych z państwowych rejestrów, m.in. informacje o pojeździe, jego właścicielu oraz numerze polisy ubezpieczeniowej. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza. M100 pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie, podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Siemanko, z tej strony Liber. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Zupełnie byśmy zapomnieli, słuchajcie, dzień jak dzień. Jest środa, 9 września, ale też są święta nietypowe. Dzisiaj dzień recyklingu baterii jest. Wielu z nas ma baterie, które później lądują w koszu, co jest generalnie zbrodnią, jest zabronione, tak się nie robi. Baterie oddaje się do recyklingu, tam zrobią z baterii nową baterię. Jest też dzień testera oprogramowania. To nas dotyczy, tych wszystkich, którzy używają komputerków z systemem pewnym na W. To oni są cały czas testerami oprogramowania. Tam zawsze coś jest nie halo, takie mam wrażenie. A jest też Międzynarodowy Dzień Urody. Jak ktoś ma powody do świętowania, to bardzo mu zazdrościmy. Ja nie mam, niestety. Ale za to mam Ole Kendry na podorędziu z biletem w jedną stronę na 25 minut po 7.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
6: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
7: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
11: Do 23 stopni nawet teraz na naszych termometrach, ale już teraz w wielu miejscach regionu pada. Są takie miejsca, gdzie wiatr jest słaby i umiarkowany, a są takie miejsca, gdzie jest porywisty i wieje z kierunków zmiennych do 70 km na godzinę. Dzień będzie pod znakiem odrobiny słońca i raczej sporej ilości chmur, jeśli chodzi o powiaty. Już sprawdzamy dokładnie, jeśli chodzi o powiaty kłodzki, ząbkowicki, nyski, prudnicki i kędzierzyńsko-kozielski. Tam można spodziewać się burz, przed którymi oficjalnie ostrzega IMGW.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
11: O pogodzie wiemy zdecydowanie wszystko, teraz tylko sprawdzamy, jak możecie się czuć. Otóż o poranku biometr mamy obojętny, ciśnienie jest niskie. 1005 hektopaskali notują barometry w stolicy regionu, ale już teraz powoli idzie do góry i będzie nadal szło. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to wszędzie z wyjątkiem Trzebnicy jest idealne, a w Trzebnicy jest nawet takie całkiem fajne. Anna Terkota teraz z raportem regionalnym.
12: Dzień dobry, na początek Wałbrzych. 7 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego boiska treningowego dla tamtejszych piłkarzy. Obiekt ma być uzupełnieniem remontowanego właśnie stadionu Górnika Wałbrzych. Więcej w materiale Jacka Zycha.
13: Tak, nowe pełnowymiarowe boisko wybudowane ma być w koronie głównego stadionu, w miejscu, gdzie jeszcze 30 lat temu taki obiekt funkcjonował. Ma mieć sztuczną murawę i oświetlenie. Pod koniec ubiegłego tygodnia podpisano umowę na jego budowę.
14: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wybudowane
8: zostanie boisko z zapleczem takim parkingowym, bo ten projekt dotyczy również otoczenia tego boiska, ogrodzenia, piłkochwyty, również niewielka liczba, już nie pamiętam ile miejsc do siedzenia, więc będziemy mieli pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło być wykorzystywane przez drużyny nasze piłkarskie.
13: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, a jak powiedzieli mi trenerzy dwóch wałbrzyskich klubów piłkarskich Górnika Wałbrzych i Górnika Nowe Miasto, nowe boisko to przede wszystkim dłuższy sezon treningowy.
14: Boisko z naturalną murawą ma określoną liczbę godzin, z których można korzystać w trakcie tygodnia, no i biorąc pod uwagę nasze warunki atmosferyczne, w których mieszkamy, nie jesteśmy w stanie korzystać z boiska z naturalną murawą przez cały rok.
15: Że się głównie rozchodzi o to, że korzystamy z tego w okresie jesienno-zimowym, tak, wiosennym, kiedy te temperatury są niekorzystne. Kluby, wiadomo, które pracują z bardzo młodymi dziećmi, w tym okresie chodzą sobie na hale sportowe, ale starsza młodzież, wszyscy jak najbardziej.
13: To kolejno Kamil Jasiński z Górnika Wałbrzych i Sebastian Racieniewski z Górnika Nowe Miasto. Tak jak powiedziałem, nowe boisko będzie kosztowało ponad 7 milionów złotych. Gotowe ma być za 10 miesięcy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wydaniu. Pod Karkonoszami uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę oraz nowoczesną strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Ta warta ponad 2 miliony złotych inwestycja ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów. Wśród zaproszonych gości, którzy ramię w ramię z młodymi sportowcami przecięli symboliczną wstęgę, był burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński, który nie krył dumy z faktu, że miasto zyskało obiekt na europejskim poziomie. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort sportu reprezentował minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, którego ministerstwo mocno zaangażowało się w finansowanie tego projektu. Posłuchajmy, co na gorąco tuż po oficjalnej części mówili włodarze i sami uczniowie.
16: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, to są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rynek.
17: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biatlon.
18: Minister Sławomir Nitras.
17: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. I kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biatlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu, jak Szklarska Poręba.
19: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biatlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc. 15 minut w jedną, 15 minut w drugą. Pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
20: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Wiadomo, czas dojazdu. To jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
2: Muzyczne Radio.
21: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Zbliża się konkurs na najmodniejszą kreację Legnickiego Święta Ogórka. Zadanie jest proste. Przygotować własne, pomysłowe nakrycie głowy inspirowane ogórkiem.
22: Konkurs odbędzie się w trakcie święta 11 września. Organizatorzy nie podali, czy to okazjonalne nakrycie głowy powinno wiązać się bardziej z ogórkiem kiszonym czy konserwowym. Z praktycznej strony najbardziej wdzięczny byłby ogórek tak zwany żywy i to w wersji szklarniowej, taki bardziej okazały. Trochę ciężki i wymagający specjalnej konstrukcji na głowie, ale jaki to będzie widok, jak pasujący do charakteru święta, a przy tym jak będzie się wyróżniał podczas korowodu, który rozpocznie się 11 września o godzinie 17. Po jego zakończeniu konkurs przeniesie się na scenę, gdzie uczestnicy zaprezentują zapewnią swoje nakrycia publiczności i trzyosobowemu jury. Liczyć się będzie przede wszystkim pomysłowość, oryginalność i kreatywność. Sędziowie nie będą oceniali smaku warzyw na kapeluszu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy może zaprezentować jedno nakrycie głowy, które powinno pozwalać na bezpieczne noszenie podczas korowodu i scenicznej prezentacji. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie co niespełna godzinę o 8.30. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. Don't blow.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
8: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
10: Sprawdzamy i nam wychodzi, że jest 7.42, za ile to? Za 17 minut, prawie że minie 8, a teraz Zalia i Raj, a za moment sprawdzimy, czy w finansach też jest raj, czy jest jakoś tak, że nie jest raj. Będzie portfel?

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Wiemy już, kto zyska, a kto straci na podwyżce płacy minimalnej. Ministerstwo Finansów pokazało wczoraj projekt rozporządzenia w tej sprawie z oceną jego skutków. Najniższe wynagrodzenie ma zwiększyć się od stycznia o 3% do 4950 zł, dzięki czemu gospodarstwa domowe zyskają do dyspozycji dodatkowe 2 200 milionów zł. Jest jednak i druga strona medalu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą musiały podnieść pensje, wydadzą na wynagrodzenia i składki o 2 900 milionów zł więcej niż w tym roku. 300 milionów złotych wyniosą koszty dla dużych przedsiębiorstw. Wyższe wydatki muszą też zaplanować urzędy i instytucje. Budżet państwa ogólnie ma jednak na zmianie zyskać. Wpływy wzrosną o ponad 1 000 000 000 złotych. Pracownikom trzeba płacić coraz więcej, firmy wciąż jednak planują rekrutację. Według agencji Manpower ostatni wzrost bezrobocia nie musi oznaczać trwałego trendu, bo aż 1/3 ankietowanych przedsiębiorstw chce do końca roku zwiększyć zatrudnienie. Redukcję zapowiada tylko 15% firm, ponad połowa nie zamierza niczego zmieniać. To wyniki dużo lepsze niż kwartał wcześniej. Największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na wschodzie Polski, Pomorzu i Dolnym Śląsku. Rekrutacje dotyczyć będą głównie budownictwa i nieruchomości oraz przemysłu i górnictwa. Już ponad 29 milionów Polaków regularnie korzysta z aplikacji bankowych w swoich telefonach. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 9%, prawie 22 miliony klientów nie korzysta z usług bankowych w żaden inny sposób. Z analiz portalu bankier.pl wynika też, że rodzimy rynek jest już nasycony, większość Polaków ma już po kilka rachunków w różnych instytucjach. Służą one do spłacania kredytów, gromadzenia oszczędności czy finansowania wydatków za granicą. Liderem rynku pod względem liczby rachunków jest niezmiennie PKO BP. Daleko w tyle na kolejnych miejscach znalazły się PKO SA, Erste Bank i mBank.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie Hossa w pełni. Główne indeksy szybowały wczoraj w górę od początku do końca sesji. WIG 20 zyskał 1,28%, dzięki czemu ma 4166 punktów. Najmocniej drożały akcje spółek energetycznych i wydobywczych. Wycena KGHM skoczyła aż o 4,7%. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,33 zł. Dolar 3,72 zł, a brytyjski funt 5,04 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,60 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.

0: Måneskin, supermodel. My też życzymy wam, żebyście byli dzisiaj supermodelkami i supermodelami. W końcu, co to dzisiaj jest za święto? O łacko, kto to wymyśla takie rzeczy w ogóle, słuchajcie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody, czyli święto, które mogą świętować praktycznie wszyscy. Uroda zawsze jakaś jest. Czasami gorsza, czasami lepsza, ale jest. To tak jak z pogodą. A teraz 9 minut przed 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od E4, zaczynamy od przejścia granicznego w Jędrzychowicach w kierunku na Niemcy. Bez większych kłopotów, bez większego korka. Po prostu tylko delikatne spowolnienie. Potrzeba zwolnić, a później się jedzie, jedzie, jedzie. Jeśli chodzi o E4 w kierunku na Rzeszów i od Rzeszowa w kierunku na Zgorzelec, to też bez większych problemów. Przejezdy na cała i to w szybkim tempie. Zaglądamy na S3, informacje od naszych kolegów z Dolnośląskiej alarmowo. Kierunek Legnica, wysokość plus minus Lubin Główny. Mamy awarię pojazdu ciężarowego, do którego właśnie jadą służby, żeby ściągnąć go. A droga krajowa numer 5, miejscowość Radomierz, świeża wiadomość, tam doszło do kolizji. Zespół ratownictwa medycznego jest na miejscu i tam spodziewajcie się utrudnień, też informują nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. Pozdrawiamy i ściskamy. Zaglądamy również na drogę krajową numer 5, bez utrudnień, autostradowa obwodnica Wrocławia, A8, S8, A2, A1 i dalej S8 w kierunku na Warszawę, bez problemów, a jak już dojedziecie na wschód i będziecie chcieli wracać, no to na wysokości Warszawy. Wiadomo, koreczek, ale to rzecz normalna, bo jest takie natężenie ruchu, bo jest poranek i w końcu to jest stolica, tam się stoi, w końcu od czegoś ta nazwa pochodzi. Stoi się zupełnie jak solniczka na stole. Teraz, pozwólcie, kończymy raport drogowy, a gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 7576466 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Katy Perry, Skip Marley, Chained to the Rhythm. Patrzymy na zegar 4 minuty przed godziną 8.
1: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Nieodporny rozum, taki tytuł nosi ta piosenka. Nam się wydaje, że rozum o tej porze to jest bardzo odporny na wszystkie możliwe bodźce świata, na niewyspanie, na zaspanie, na szarość za oknem, na to, że obiecali, że będą jakieś przejaśnienia, a tych przejaśnień na razie brak. Ale będą, w końcu obiecali przecież.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8.
0: Czas na wiadomości.
5: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
6: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
5: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
7: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
5: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania. Wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt. Pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik tego meczu mógł być zdecydowanie inny.
9: Una locura que no me gusta.
8: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele brakowało, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań w pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem za to szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepiej zarabiających piłkarzy. Lewy i Leona przeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów Hiszpan Carlos Alcaraz.

0: From Disco to Disco, zanim zaczniemy chodzić tak sobie od jednego klubu do drugiego klubu, to jeszcze musimy mieć środę ze sobą, czwartek i dopiero będzie piątek, ewentualnie sobota, dwa dni imprezowe w tygodniu. Chociaż znamy takich, którym dwa dni imprezowe są przeciągnięte do nocy z piątku na czwartek. Tak też w życiu bywa. A póki co to 9 września jest w kalendarzu, 113 dni do końca roku. Pozdrawiamy i ściskamy najbardziej Jacka, Jakuba i Piotra. Panowie dzisiaj mają imieniny, też im złóżcie życzenia. No i pozdrawiamy tych, co świętują Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania i Dzień Recyklingu Baterii. Czyli w sumie tylko testerzy oprogramowania, bo mamy komputery, na których zawsze system operacyjny coś wywinie. I grać będzie, ale za moment. Teraz prawie 9 po 8. Dzień dobry, raz jeszcze wam mówimy.
1: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2022.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz środków miasta Jelenia Góra.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Zaprasza Ultima. Dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Dopiero minęła ósma, to proszę bardzo, kolejna piosenka ze słowem disco albo club w tytule i tak się zastanawiamy, czy to jest przypadek, czy to jakiś znak. Są tacy, którzy wierzą w przypadki, są tacy, którzy wierzą, że każdy przypadek to znak jakiś. I tak może być w tym wypadku, tylko powiedzcie, czy to dobry pomysł, żeby w środę myśleć już o tym? Przecież myślał Indyk o niedzieli, a dzisiaj dopiero środa. 13 po 8.
1: Cześć, to zespół Mysłowic. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Andalus, Andalus, właśnie człowiek od razu jak słyszy takie rzeczy jak Andalus, to się zastanawia, jak to jest, że jeszcze nie wybrał się na żadne wakacje i nawet nie wie, dokąd by sobie pojechał. Chociaż wakacje, jak tu wrzesień jest już 9, człowiek myślał o takich rzeczach, a tu proszę bardzo, spóźnił się, jest wrzesień. Też tak macie? Jak spędziliście w zasadzie swoje urlopy?
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I dlaczego przy remontach? Leszuk teraz i Gold Baby.

0: Słuchajcie, proszę, to są wiadomości takie ze świata muzyki. Otóż winyl w Polsce ponoć dogonił CD. Związek Producentów Audio-Wideo podsumował pierwsze półrocze roku 2026 i okazało się, że sprzedano winyli za 42 miliony 400 tysięcy złotych, a to wzrost o 46% ponad rok do roku i to była najwyższa dynamika ze wszystkich segmentów rynku. Ale CD trzyma się nieźle. 42 miliony 800 tysięcy złotych i CD wcale nie umiera. Też urosło 10,5%. Ta, urosło, bo podrożało. To tak sobie rośnie.
1: Fizyczne Radio Lato.
0: Ale słuchajcie, razem fizyczne nośniki dały 86 milionów, 25% więcej niż rok temu i rosły dwa razy szybciej niż rynek cyfrowy. Ale ponad streaming dalej rządzi, to 428,5 miliona, 83% rynku.

Tak się zastanawiam, co ludzie w tych streamingach widzą. Słuchajcie, płytą kompaktową, tak jak przyjdzie pierwszy mróz, to można chociaż szybę oskrobać i może też ładnie wisieć na lusterku jak dawniej i odstraszać fale z fotoradarów. I nie tylko, człowiek przynajmniej w to wierzy, że to tak działa. A jeśli chodzi o winyl, no to winyl pięknie wygląda na półeczce, nie trzeba go słuchać. Ważne, żeby mieć winyle w domu, bo to jest modne i to jest piękne i człowiek jak się pochwali kolekcją winyli, to od razu ma plus 10 do lansu. 8:27,5 nawet teraz. Halo Houston, mamy problem. Wielu z was może sobie tak powiedzieć, przychodząc do pracy, czego wam oczywiście nie życzymy. Tak też zresztą mówi, a w zasadzie śpiewa Jasiek Piwowarczyk. Raport regionalny za moment. Nie czekaj.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: 8.30 na zegarze, a termometr o tej porze pokazuje od 18 do 23 stopni. Temperatury maksymalne na dzisiaj to 22 do 23. Ponoć jakaś odrobina słońca ma być o poranku i w okolicach południa, ale na razie jej nie ma, za to jest sporo chmur, z których deszcz jest prawdopodobny i o poranku, i popołudniem, i wieczorem. Wiatr teraz jest już słaby albo umiarkowany, czasami porywisty, wtedy w porywach do 70 km na godzinę. Są miejsca, w których prognozowane są również burze z bardziej intensywnymi opadami deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Pogoda sprawdzona, sprawdzamy jeszcze biometr. Biometr jest obojętny, 1006 hektopaskali to jest wartość ciśnienia w stolicy regionu. Jest niskie, ale już powoli idzie do góry i tak będzie szło przez cały dzień. Za to jakość powietrza jest teraz wręcz idealna, z wyjątkiem Trzebnicy i części Wrocławia, gdzie powietrze jest takie sobie całkiem niezłe, ale nie najlepsze. Anna Terkota i raport regionalny.
6: Pod hasłem architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian rozpoczęła się wczoraj 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To już 7. edycja tego wydarzenia na Dolnym Śląsku. Będą kolejne, bo umowa na organizację forum w mieście pod Śnieżką przez najbliższych 5 lat została podpisana. W tym roku 6 tysięcy uczestników, 500 przedstawicieli mediów z Polski i zagranicy. To podkreśla rangę tego wydarzenia, mówi Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
7: To spotkanie oko w oko, tych spotkanie biznesu, spotkanie twórców. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję. Też jest dzisiaj, są panele, są specjalne miejsca. To jest ważne, dlatego że to spotkanie tych ludzi, a już wiemy, że przez ostatnie lata przynosi sporo sukcesu, tak w gospodarce, tak jak w biznesie i w życiu społecznym każdego mieszkańca. Dlatego musimy pilnować, żeby nie wyjechało to z tego miejsca, a już nie mówiąc o tym, żeby zaniechano tych spotkań. No jak zawsze, wszędzie są różnego rodzaju kontrowersje, spóźnione, lepsze, gorsze, ale funkcjonuje.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Targowisko Bolesławiec ma zyskać nowe życie. Nieczynne od lat pawilony handlowe zostaną zagospodarowane i przekształcone w zadaszone miejsca postojowo-garażowe. To nie tylko sposób na wykorzystanie pustej przestrzeni, ale również nowe źródło dochodu dla spółki zarządzającej targowiskiem, które położone jest na prawie hektarowej działce w ścisłym centrum Bolesławca i działa jako spółka samorządowo-prywatna, gdzie większościowym udziałowcem jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, a wśród współwłaścicieli prywatni przedsiębiorcy.
8: Dziś targowisko ma jednak najlepsze lata za sobą. Działalność prowadzi tam około 80 osób, a wiele pawilonów handlowych od lat stoi pustych. Właściciele spółki postanowili więc zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń. Jak mówi Krzysztof Basiak, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.
9: Chcemy w jednej części targowiska zrobić płatne miejsca postojowe, które będą nadzorowane kamerami i to będzie obiekt zamknięty.
8: Nieczynne pawilony mają zostać przekształcone w zadaszone miejsca postojowe.
9: Staramy się, aby z obecnie istniejących pawilonów przekształcić je na zadaszone miejsca postojowe, które będą też na wydzielonym terenie, ogrodzonym i będą też monitorowane.
8: W pierwszym etapie powstanie 60 takich miejsc. Będą przeznaczone przede wszystkim na wynajem długoterminowy. Dla spółki samorządowo-prywatnej będzie to dodatkowe źródło dochodu, a dla mieszkańców odpowiedź na problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta. Jednocześnie zarządzający zapewniają, że handel na targowisku będzie nadal prowadzony.
9: Nie rezygnujemy z handlu na targowisku i nikomu nie zabieramy miejsca handlowego. To, co tworzymy w tej chwili, to powstaje na miejscu, w którym nie ma tam działalności w tej chwili.
8: Do tematu wrócimy. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Pieniądze trafiają prosto na konto i są dostępne w dniu wypłaty, zatem nie trzeba przechowywać ich w domu. Coraz więcej klientów ZUS, jak się okazuje, rezygnuje z wypłat świadczeń w gotówce, wybiera przelewy bankowe, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS.
2: Seniorzy padają bardzo często łupem przeróżnych oszustów, którzy wyłudzają dane i wyłudzają pieniądze, a więc jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni. W tej chwili już ponad 82% wszystkich pieniędzy, które wypłacamy, to są pieniądze wypłacane na bankowe konta. Pozostali no niestety muszą czekać na wizytę listonosza, który przyjdzie i przyniesie przelew. Zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak korzystali z bankowych kont, gdyż te pieniądze zawsze mają dostępne na czas.
6: Dziękuję za wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia z południowo-zachodniej Polski na naszej antenie o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry, Artur Ludwik, ratownik dyżurny Karkonoskiej Grupy GOPR. W dniu dzisiejszym mamy temperatury, jeżeli chodzi o szczytowe partie Karkonoszy, to około 13 stopni. Wiatr jest południowo-zachodni, chwilami porywisty, do 23 metrów na sekundę. Widzialność jest bardzo dobra, około 50 kilometrów. W ciągu dnia to się wszystko będzie zmieniać. Będą przelotne opady deszczu, mogą również wystąpić burze. Póki co szlaki oceniamy jako dobre, miejscami mogą być mokre. W niższych partiach temperatury w granicach 19-18 stopni, wiatr jest umiarkowany, zachodni, szlaki również dostateczne i dobre. Miejscami występują przelotne opady deszczu, w ciągu dnia również przewidywane są burze. Dziękuję.
6: A my tradycyjnie jeszcze sprawdzamy warunki na Polanie Jakuszyckiej, gdzie dzisiaj chmury w roli głównej. Spodziewane są przelotne opady deszczu na termometrach 15 stopni. Podobne warunki na Stogu Izerskim z temperaturą niższą o stopień. A w Świeradowie Zdroju trochę przejaśnień, w większości jednak chmury i możliwy deszcz. A zatem wybierając się w górę pamiętajmy o zmiennej pogodzie, śliskości szlaków i już szybciej zapadającym zmroku. Bezpiecznych wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.
3: To będzie Carla Fernandez z piosenką Miłość. Do budzenia, do wstawania, do kawy, do bagietki o 8.42, a za moment o 8.45 będzie u nas portfel.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Wiemy już, kto zyska, a kto straci na podwyżce płacy minimalnej. Ministerstwo Finansów pokazało wczoraj projekt rozporządzenia w tej sprawie z oceną jego skutków. Najniższe wynagrodzenie ma zwiększyć się od stycznia o 3% do 4950 zł, dzięki czemu gospodarstwa domowe zyskają do dyspozycji dodatkowe 2 200 milionów zł. Jest jednak i druga strona medalu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą musiały podnieść pensje, wydadzą na wynagrodzenia i składki o 2 900 milionów zł więcej niż w tym roku. 300 milionów złotych wyniosą koszty dla dużych przedsiębiorstw. Wyższe wydatki muszą też zaplanować urzędy i instytucje. Budżet państwa ogólnie ma jednak na zmianie zyskać. Wpływy wzrosną o ponad 1 000 000 000 zł. Pracownikom trzeba płacić coraz więcej, firmy wciąż jednak planują rekrutację. Według agencji Manpower ostatni wzrost bezrobocia nie musi oznaczać trwałego trendu, bo aż 1/3 ankietowanych przedsiębiorstw chce do końca roku zwiększyć zatrudnienie. Redukcję zapowiada tylko 15% firm, ponad połowa nie zamierza niczego zmieniać. To wyniki dużo lepsze niż kwartał wcześniej. Największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na wschodzie Polski, Pomorzu i Dolnym Śląsku. Rekrutacje dotyczyć będą głównie budownictwa i nieruchomości oraz przemysłu i górnictwa. Już ponad 29 milionów Polaków regularnie korzysta z aplikacji bankowych w swoich telefonach. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 9%, prawie 22 miliony klientów nie korzysta z usług bankowych w żaden inny sposób. Z analiz portalu bankier.pl wynika też, że rodzimy rynek jest już nasycony, większość Polaków ma już po kilka rachunków w różnych instytucjach. Służą one do spłacania kredytów, gromadzenia oszczędności czy finansowania wydatków za granicą. Liderem rynku pod względem liczby rachunków jest niezmiennie PKO BP. Daleko w tyle na kolejnych miejscach znalazły się PKO SA, Erste Bank i mBank.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie Hossa w pełni. Główne indeksy szybowały wczoraj w górę od początku do końca sesji. WIG20 zyskał 1,28%, dzięki czemu ma 4166 punktów. Najmocniej drożały akcje spółek energetycznych i wydobywczych. Wycena KGHM skoczyła aż o 4,7%. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,33 zł. Dolar 3,72 zł, a brytyjski funt 5,04 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,60 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Freud's i Angel the Silence, czyli ciesz się ciszą. U nas ciszy nie ma, jest za to...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No dobrze, to zaczynamy jak zwykle od A4. Jeśli będziecie jechali od strony Rzeszowa, to najpierw zwolnicie na autostradzie wokół Krakowa, bo wiadomo, ruch spory, aglomeracja duża, miasto też wielkie. No i wiadomo, przykorkuje się. Zwykła rzecz o tej porze, czyli na 8 minut przed 8. Później, jeśli jedziecie przez Śląsk, bez problemów przejedziecie. Podobnie odcinek opolski autostrady A4, a także Dolnośląski, z wyjątkiem kilometra z numerem 56 między węzłami Obszar Krzywa, węzeł Krzywa, właśnie w kierunku na Zgorzelec. Tam trwa naprawa nawierzchni i prawy pas jest zablokowany, jedzie się jednym pasem, ale korka tam nie ma, niechże tak zostanie. A później, jeśli chodzi o wlot do Jędrzychowic i do Ludwigsdorfu, to tam też bez większych problemów nie ma korka. Jeśli chodzi o jazdę w drugą stronę, stronę na Wrocław, w stronę na Rzeszów, od kilometra z numerem 4 do 15 trwa koszenie pasa rozdziału i lewy pas ruchu jest zablokowany. Jedzie się jednym pasem, ale na razie tam bez większych utrudnień. Jeśli chodzi o inne drogi, S3, S5, autostradową obwodnicę Wrocławia, S8, A8, A2, A1 i S8 dalej w kierunku na wschód, na Warszawę, to bez problemów, ale jadąc ze wschodu przez Warszawę w kierunku na Dolny Śląsk, na pewno postoicie na S8 właśnie w Warszawie. Korek, rzecz normalna o tej porze. Chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie nam znać, jak zwykle 757-646-646, albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej. To w zasadzie wszystko w tym wydaniu raportu drogowego.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Alex Modern i Emerald Eyes, tak to ładnie dla was zagraliśmy. Zegarek też pokazuje już ładnie w sumie 4 minuty przed godziną 9. Gościa mamy w zasadzie nią, gościnie.
1: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Niechże to będzie dla was ciepły i słoneczny, fajny dzień i nie zmoknijcie, niechże nie będzie wam raz zimno, a raz ciepło jak w tej piosence. Ciepło to wam dzień dobry powie za moment Arek Włodarski, a ja mówię wam teraz, trzymajcie się, pięknego dnia, do usłyszenia. Radek Bajor.

0: Tak gra muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 9.
0: Czas na wiadomości.
5: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
6: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
7: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
6: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
5: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
8: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
9: 30% mamy plony mniejsze. Nie?
5: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
10: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
5: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenjian z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrzejewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71. trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
11: Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
4: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany w ekipie mistrzów. Zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamin Yamala.
11: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie o tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ to najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
4: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: My jeszcze nie chcemy kończyć lata, a Wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na Was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z Waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu

0: pisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Środa, 9 dzień września. No to zaczynamy jak zawsze urodzonych w znaku barana. Te osoby mają dobry dzień na załatwienie terminowych spraw oraz zawieranie różnych umów. Byki będą skłonne do kompromisów, upór odstawią na bok, dzięki czemu załatwią trudny temat. Bliźnięta zostaną w domu lub w pracy zauważone i przekonają kogoś do swoich pomysłów. Raki dojdą do porozumienia, nawet z osobami, z którymi nie mogły znaleźć ostatnio wspólnego języka. Lwy, środa, świetny dzień na przykład na randki. Ktoś bliski będzie oczekiwał troszkę więcej romantyzmu. Panny czekają nowe wyzwania, ale też duża przychylność gwiazd i ciekawe znajomości. Wagi, dobry dzień na wyjazdy. Z miejsca ruszą w końcu sprawy zawodowe lub szkolne. Skorpiony mogą dziś nie znaleźć sprzymierzeńców, przez to trzeba będzie zmienić plany. Strzelcy mają najlepszy dzień w tym tygodniu na załatwianie spraw rodzinnych i domowych. Koziorożcy, dziś wszystko wydawać się może trudniejsze. Dzień trzeba przeżyć i o nim zapomnieć. Wodniki otrzymają dziś bardzo ciekawą propozycję, warto ją dokładnie przemyśleć i rozważyć. Ryby, czeka żmudna praca, dzięki dobremu nastawieniu łatwo sobie ze wszystkim poradzą. Osoby urodzone 9 września są uczuciowe i odważne, a także niezwykle spostrzegawcze, mają talent artystyczny, często jednak niepotrzebnie wstydzą się i obawiają krytyki. Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności i powodzenie w sprawach materialnych. W miłości są sentymentalne i czułe, a także pełne fantazji. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, granat, sprzyjający znak zodiaku to ryby. Solenizanci, Jacek stały w przekonaniach, pewny siebie, Jakub energiczny, wnikliwy, intuicyjny, Piotr ambitny, dyplomatyczny, towarzyski. Ale imieniny dzisiaj także świętują, no i to jest coś dla tych, którzy może mieli, czy mają, czy będą mieli problem z wyborem imienia dla swojej pociechy. A więc tak, oprócz panów Piotra, Jakuba, Jacka świętują Mikołaj, Adrianna, Aniela, Audomar, Aureli, Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Czcibor, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Drogomira, Franciszek, Gorgoniusz, Grażyna, Jakub, Jan, Otmar, Ożanna, Sergiusz, Sewerian, Sobiebor, Sobiesąd, Straton i Świecław. No i pięknie, i po co jakieś Keviny i Jessiki, prawda? Za 2 tygodnie koniec lata, początek astronomicznej jesieni, dokładnie w środę za dni 14-23 września. No to miejmy nadzieję i wierzymy, że nie jest to ostatnia nadzieja na to, że ostatnie dni lata będą przyjemne, dość ciepłe i jeszcze bez takich typowo jesiennych akcentów. 9:20.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Nowa polska muzyka, Mrozu Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Chcemy, czekamy. Już za moment u nas raport regionalny i prognoza pogody.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: Pogoda daje nam po głowie. Wczoraj jakiś niemalże afrykański upał, prawie że jak na tę porę roku. Bardzo suche powietrze, temperatury 30 i więcej stopni, silny wiatr w górach na Pogórzu, ale nie tylko. Dzisiaj dość jeszcze pogodnie. Temperatury maksymalne 23-25 stopni, ale po południu wzrost zachmurzenia w wielu regionach Dolnego Śląska i przewidywane są opady deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny i Anna Tarkota.
6: Na początek Jelenia Góra, która dołącza do ogólnopolskiego IT Fitness Testu, sprawdzianą praktycznych kompetencji cyfrowych skierowanego do uczniów i nauczycieli. W tegorocznej edycji udział ma wziąć większość jeleniogórskich szkół. Test będzie można wykonać do końca października. Jego wyniki mają być znane w listopadzie. Inauguracja konkursu odbyła się w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, gdzie z uwagi na remont swojej placówki naukę pobierają uczniowie zespołu szkół elektronicznych.
7: Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska. IT Fitness Test to test praktycznych umiejętności cyfrowych. Test, który od już 5 lat w Polsce realizujemy, sprawdza, na ile młode pokolenie w Polsce potrafi w sposób bardzo praktyczny, efektywny wykorzystywać swoją wiedzę cyfrową do obsługi aplikacji, narzędzi cyfrowych niezbędnych zarówno w procesie edukacji, jak i w życiu codziennym. Możemy wysnuć pierwsze wnioski po tych 4 ostatnich edycjach i z całą pewnością w ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski, szczególnie w klasach szkół średnich. Natomiast generalnie możemy pochwalić polskich uczniów za bardzo wysokie wyniki rok do roku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tutaj poziom świadomości, wiedzy, świadomości, jak zachowywać się w przypadku zagrożeń, jest bardzo wysoka. Jestem liderami w regionie zarówno w stosunku do Czechów, jak i Słowaków, jak i Węgrów. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach. Pierwsza jest dla mnie zaskoczeniem zupełnym, czyli media społecznościowe. Tu się okazuje, że jeśli chodzi o scrollowanie tylko mediów, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, co on publikuje, znaleźć konkretny content w tej sieci, to polscy uczniowie mają już problem, czyli ta wiedza nie jest efektywna, nie potrafią w pełni wykorzystać potencjału, który technologia cyfrowa daje. I druga kategoria pytań, która dla mnie jest szczególnie martwiąca, gdzie polscy uczniowie słabo wypadają, szczególnie w szkołach średnich, to jest obsługa cyfrowych narzędzi biurowych.
8: Maciej, na pewno mamy jakieś tam doświadczenie ze szkoły i też z domu. Myślę, że sobie poradzę. Wydaje mi się, że niczego się nie boję. Chcę się sprawdzić, jak sobie poradzę w takim teście.
9: Jestem Damian. Jestem na techniku programiście na kierunku, więc jestem zaznajomiony trochę z tym tematem i nie obawiam się, jestem bardziej podekscytowany, że będę mógł za chwilę sprawdzić swoją wiedzę. Mi się wydaje, że po części jest to naturalne dla każdego z nas, szczególnie, że te komputery są coraz bardziej obecne w naszym życiu, ale niektóre pytania mogą na pewno również być takie bardziej specjalistyczne, trudniejsze.
10: Dzień dobry, Konrad Żurawski, nauczyciel zespołu szkół elektronicznych w Jeleniej Górze. Czy młodzież przygotowana, bo pracujemy nad tym każdego roku, żeby była przygotowana do wszelkiego rodzaju wyzwań. A IT Test Fitness jest to po prostu test kompetencji informatycznych do sprawdzenia ich, jak się odnajdują w tym środowisku teleinformatycznym. No i od kilku lat mamy tam sukcesy, bo zawsze któryś z naszych uczniów jest po prostu w jednym z trzech pierwszych miejsc zwykle zajmuje.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz Wałbrzych i coraz bardziej realne plany wybudowania alternatywnego dojazdu do szpitala imienia Sokołowskiego. Gmina znalazła pieniądze na ten projekt, a więcej o tej sprawie wie nasz reporter Jacek Zych.
11: Tak, i co ważne, w tym projekcie mowa o budowie zupełnie nowej ulicy, która ma być alternatywą dla ulicy Sokołowskiego, dziś jedynej ślepo kończącej się drogi prowadzącej do szpitala. Jak powiedział mi Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, nowa ulica wybudowana miałaby być z drugiej strony szpitala wzdłuż zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.
12: Będzie zaczynać się na Sięgaczu, na łączniku pomiędzy Piaskową Górą a obwodnicą, a kończyć się będzie przy lądowisku. Chcielibyśmy na końcu wybudować pętlę do zawracania, być może też do wykorzystania dla komunikacji publicznej. Na pewno z dużym terenem do wykorzystania przez służby ratownicze. Przygotowujemy się oczywiście, tak jak wiele miast w Polsce, na sytuacje kryzysowe. W związku z czym musimy uwzględnić kilkanaście różnych jednostek, które będą zmuszone albo będą musiały być zlokalizowane w obrębie szpitala.
11: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Wzdłuż drogi powstać ma chodnik i ścieżka rowerowa, a pieniądze na budowę pochodzić mają z Ministerstwa Obrony Narodowej.
12: Nasz wniosek trafił do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem środków, częściowo pożyczkowych, częściowo środków do umorzenia i w tej chwili trwa procedowanie już finansowania, a my jesteśmy obecnie na etapie koncepcji, przygotowywania finansowania i przygotowywania się powoli do zamówienia publicznego.
11: Budowa nowej drogi to koszt około 30 milionów złotych. Inwestycja ma być zrealizowana w 36 miesięcy od zatwierdzenia finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Wrzesień sprzyja leśnym spacerom i grzybobraniu. Trzeba jednak pamiętać, że pod ziemią wciąż mogą znajdować się niebezpieczne pozostałości po II wojnie światowej. Przekonali się o tym mieszkańcy Stanisławowa, którzy na jednej z łąk natrafili na dwa pociski moździerzowe. O znalezisku mówi Ewa Kluczyńska z Jaworskiej Policji.
13: Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, a następnie niewybuchami zajęli się saperzy z Głogowa. Pociski zostały bezpiecznie podjęte i zabrane do neutralizacji. Apeluję do wszystkich, aby w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego pocisk, granat czy element amunicji przede wszystkim go nie dotykać i nie przenosić. Należy oddalić się w bezpieczne miejsce, nie dopuścić do znaleziska innych osób, zwłaszcza dzieci, i powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nawet po kilkudziesięciu latach taki przedmiot może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zostawmy go w spokoju i pozwólmy działać specjalistom.
6: Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
5: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry, Artur Ludwik, ratownik dyżurny Karkonoskiej Grupy GOP. W dniu dzisiejszym mamy temperatury, jeżeli chodzi o szczurowe partie Karkonoszy, to około 13 stopni. Wiatr jest południowo-zachodni, chwilami porywisty, do 23 metrów na sekundę. Widzialność jest bardzo dobra, około 50 kilometrów. W ciągu dnia to się wszystko będzie zmieniać. Będą przelotne opady deszczu, mogą również wystąpić burze. Póki co szlaki oceniamy jako dobre, miejscami mogą być mokre. W niższych partiach temperatury w granicach 19-18 stopni, wiatr jest umiarkowany, zachodni, szlaki również dostateczne i dobre. Miejscami występują przelotne opady deszczu, w ciągu dnia również przewidywane są burze. Dziękuję.
15: Dzień dobry, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym przewidywane są następujące warunki pogodowe. Dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, w porywach około 60 km na godzinę zachodni. i północno-zachodni. W czytowych partach Sudetów przerosną opady deszczu, temperatura od 4 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Początkowo w porywach do 60, zachodni i północno-zachodni. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
6: A my jeszcze sprawdzamy warunki na Polanie Jakuszyckiej, gdzie dzisiaj chmury w roli głównej. Spodziewane są przelotne opady deszczu na termometrach 15 stopni, maksymalnie do 18. Wiatr wieje z kierunków południowych z prędkością 9 km na godzinę. Podobne warunki na Stogu Jezerskim z temperaturą niższą o stopień, nieco bardziej odczuwalnym podmuchem wiatru. W Świeradowie Zdroju z kolei troszeczkę przejaśnień, w większości jednak chmury, możliwy deszcz, a temperatura w granicach 17 stopni. Wybierając się w góry, pamiętajmy o zmiennej pogodzie, śliskości szlaków, no i szybciej zapadającym zmroku. Bezpiecznych wycieczek.
16: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
18: Hello Poland, my name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: DJ. Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Otek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
9: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
10: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
11: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata. No.
10: Słońce świeci, aż chce się żyć.
9: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
12: Od prawie 2 tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na 3 dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
13: Chwili pobieżać w parking.
12: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
9: W Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców, niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
7: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
9: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację.

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Wild celebration to

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Po reklamie.
4: 10:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: I miejscami dużo palącego już wręcz słońca, bo temperatury przed południem bardzo wysokie, na nizinach 23-25 stopni, na terenach górskich, podgórskich też, bo w kotlinach górskich 22 stopnie, 20 to takie minimum, ale też chmury i zapowiedź coraz większego zachmurzenia w najbliższych godzinach. Po południu w wielu miejscach na Dolnym Śląsku ma padać deszcz. Jutro zdecydowanie chłodniej, temperatury sięgną 15-17 stopni, może 18.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny i Anna Tarkota.
7: Na początek dobre wiadomości dla kierowców jadących krajową piątką w stronę Świebodzic. Remontowany całe lato most nad Strzegomką w Dobromierzu na drodze krajowej 34 jest już przejezdny. Drogowcy oddali go prawie miesiąc przed terminem. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, rzeczywiście to dobra wiadomość, szczególnie dla kierowców dużych aut jadących krajowymi drogami 34 i 5 w odróżnieniu od kierowców osobówek, którzy radzili sobie lokalnymi drogami. Duże auta ciężarowe skazane były na kilkudziesięciokilometrowe objazdy. To już na szczęście historia.
9: W ramach inwestycji została odtworzona nawierzchnia mostu i delatacje bitumiczne. Wykonaliśmy nowe zabezpieczenia antykorozyjne oraz modernizowaliśmy system odwodnienia. Wymienione są także bariery drogowe i mostowe, odnowione oznakowanie oraz zamontowane są nowe wodowskazy.
8: Czyli most wygląda jak nowy, powiedziała Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont mostu w Dobromierzu nie kończy prac zaplanowanych przez drogowców z GDKiK na ten rok w regionie wałbrzyskim. Remontowany jest m.in. odcinek drogi DK35 w Marcinowicach, gdzie kierowcy, szczególnie w godzinach szczytu, muszą liczyć się z zatorami spowodowanymi wprowadzonym tam ruchem wahadłowym.
9: Oprócz remontu drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach realizujemy również rozbudowę skrzyżowania na drodze krajowej nr 35 w rejonie Komorowa i drogi powiatowej prowadzącej do Witoszowa Górnego. W ramach zadania istniejące skrzyżowanie zostanie przebudowane na czterowlotowe rondo.
8: Ja na koniec dodam, a będę jeszcze o tym szczegółowo informował, że od poniedziałku trwa obowiązkowy przegląd techniczny drogi ekspresowej S3. W przyszłym tygodniu drogowcy zapowiadają kilkugodzinne zamknięcie obu tuneli na odcinku Bolków - Kamienna Góra. Z Dobromierza, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Dziś drugi dzień 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To kolejne debaty i panele dyskusyjne w ramach tegorocznego hasła Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Zaplanowano także wręczenie nagród, w tym wyróżnień Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia oraz tytuły Firmy Roku. Natomiast na Dworcu Kolejowym w Karpaczu prezentację najnowszego w taborze Kolei Dolnośląskich składu EcoDiesel. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wzorowa współpraca samorządów, mówi Zygmunt Bertychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum.
10: Nie byłoby nas tutaj w Karpaczu, nie byłoby forum ekonomicznego tak dobrze przygotowanego, gdyby nie współpraca z samorządem Dolnego Śląska, gdyby nie współpraca z województwem, z miastem, z instytucjami, które wspierają nas w tym, aby przygotować organizacyjnie forum na jak najwyższym poziomie. Chcemy debatować o architekturze nowego porządku w Europie i na świecie. Chcemy rozmawiać o tym, co po globalizacji, która przyniosła tak wiele dobrego, ale ale równocześnie pokazała swoje również ciemne strony. Równocześnie chcielibyśmy, aby było to miejsce takich debat, które dotyczą również Polski, polskiej gospodarki, polskiej ochrony zdrowia, spraw społecznych. Chcielibyśmy, aby to było miejsce, w którym można rozmawiać bez partyjnych uprzedzeń, bez takiego zacietrzewienia, którego w życiu publicznym w ostatnim czasie jest tak wiele.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec zaproszenie na weekend. Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026 odbędą się w najbliższą sobotę w Jeleniej Górze Cieplicach. To kolejne z wydarzeń, które odbywa się w ramach Września Jeleniogórskiego. Impreza co roku przyciąga pasjonatów miodu, naukowców, wystawców oraz całe rodziny chcące odkryć bogactwo Sudetów. Hasło tegorocznej edycji: pszczoły, miody i smaki regionu, odkryj sudeckie bogactwo. Mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
3: Będzie około 50 wystawców. My jesteśmy w tym tak zwanym jajku za Politechniką. Tam jest taka okrągła łączka i ścieżka, która idzie dookoła. Głównie to są wystawcy miodem, ale też ze sprzętem pszczelarskim, czyli tymi interesującymi rzeczami innowacyjnymi, które pszczelarzom się podobają, ale również z rzeczami, których potrzebują codziennie do pracy. Do wszystkich tych, którzy po prostu lubią tego typu święta, którzy chcą sobie zakupić porządny miód już na całą zimę, zapasik polecam zrobić. Tych, którzy chcą z najmłodszymi przyjść i wyedukować ich właśnie w kwestii takiej natury, pszczół, też kwestia tej bioróżnorodności naturalnej, więc tam również będziemy edukować, co ta pszczoła robi, co to ta pszczoła jest, a jakie ma stadia, a jak ona ten miód przynosi, a jak ona ten pyłek przynosi. Także najmłodsi, jeżeli poślecie do nas najmłodszych, będą na pewno bogatsi o dodatkową wiedzę.
7: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what up? This is Rehab and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
5: Już ten numer dobrze znacie, już go gramy, jest na Hit Planecie, już nawet dzisiaj tak odrobinę przed tym oficjalną, przed tą oficjalną prezentacją był emitowany Mrozu i bracia Kacperczyk. Nowy singiel, nowa wspólna produkcja tych znakomitych artystów. Dzisiaj u nas co godzinę wszystko, czego chciałem. 20 minut dzieli nas od 11.

Michael Bublé dzisiaj świętuje 51. urodziny. Wszystkiego dobrego. 13 minut dzieli nas od 11.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy, cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
3: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
5: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
3: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić, policjanci tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!

0: kawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z Waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: No to po Aha, Dave Stewart solo, chociaż najbardziej znany jest z działalności w duecie Eurythmics. Pan Dave Stewart kończy dziś 74 lata. Wszystkiego najlepszego. Przypominamy jego solo Heart of Stone. Muzyczne radio w środę 9 września.

0: Dub, grupa, która pokazała reggae w jeszcze komunistycznej rzeczywistości naszego kraju i to w jakim stylu. Nie wolno nie ufać. 11.30, za chwilę prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Patronat medialny Muzyczne Radio.
5: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
0: Dzisiaj miszmasz na Dolnym Śląsku, bo tak na krańcach wschodnich, na ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej częściowo, na północnym wschodzie, Wrocław, okolice Legnica, tak, że chociaż już tutaj troszeczkę mniej, duże rozpogodzenia, dużo słońca, ale w innych regionach również chmury, czyli zachmurzenie małe, ale też umiarkowane i wzrastające do dużego, a tych chmur po południu ma być więcej i stopniowo wszędzie pojawią się przelotne opady deszczu. Ta strefa opadów już do nas się zbliża z południowego zachodu. Ciepło, temperatury maksymalne 23-25 stopni Celsjusza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczna radio.

0: zapomniane hity trzech czasów. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
6: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
7: Dziś co godzinę towarzyszy nam singiel zatytułowany Wszystko, czego chciałem. To jest wspólna produkcja artystów, których dobrze znacie, znamy, lubimy, podziwiamy, wspieramy. Mrozu i Kacperczyk.

0: Robbie Williams, Rock DJ. DJ powie za chwilę, jaka godzinka, i będzie zapowiedź wiadomości, ale wcześniej to jeszcze kilka słów na temat kolejnego dzisiejszego jubilata z muzycznego kalendarium.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: O urodzinach Dave'a Stewarta z duetu Eurythmics mówiłem, o urodzinach Michaela Bublé również, no i teraz przyszedł czas na naszego rodzimego gwiazdora. Jak ten czas leci? Michał Wiśniewski z grupy Ich Troje świętuje dzisiaj 54. urodziny. No to będzie się działo. Pewnie będzie fajna impreza, albo była. My przypominamy sobie razem, a jednak osobno, za 5.12 muzyczne Radio Lato w środę.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Flisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
7: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
6: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów. Wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
8: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
6: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet 10% i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
9: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
6: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: Niezapomniane hity z minionych dekad. Marc Almond, lata 90. Niektórzy mylą właśnie jeszcze z 80. Nie. To były lata 90. XX wieku. The Days of Pearly Spencer. Będzie jeszcze Demono, będzie Brian Ferry. pojawi się grupa Manam. To wszystko do 12.30, do startu kolejnego raportu regionalnego.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neo.

0: Krakowski Splin, utwór także pogodowy. O pogodzie słów kilka już za chwilę przed Radio Ekspresem Szklarskiej Poręby.
1: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też lokalnie duże. Tych chmur w najbliższych godzinach będzie przybywać. Po południu w wielu miejscach na Dolnym Śląsku pojawią się opady deszczu. Tak gdzieś o 15, 16, bardziej 17 godzinie. Ciepło, temperatury maksymalne 23-25 stopni Celsjusza. Wszędzie w tej chwili powyżej 20 stopni. Czeka nas zmiana aury. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej. W wielu miejscach tylko w okolicach 16-17 stopni. No to spłynie do nas zimne powietrze z północy. W tej chwili w północno-zachodniej Polsce, czyli ziemia pomorska, Pomorze Zachodnie, tam tylko w okolicach 17 stopni, na przykład w Świnoujściu. No to tyle o pogodzie. Teraz już przenosimy się do Szklarskiej Poręby.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba.
5: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Ta warta ponad 2 miliony złotych inwestycja ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów. Wśród tych, którzy ramię w ramię z młodymi sportowcami przecięli symboliczną wstęgę, był burmistrz Szklarskiej Poręby. Paweł Popłoński nie krył dumy z faktu, że miasto zyskało obiekt na europejskim poziomie. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort sportu reprezentował minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, którego ministerstwo mocno zaangażowało się w finansowanie tego projektu. Posłuchajmy, co na gorąco, tuż po oficjalnej części, mówili włodarze i sami uczniowie.
6: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
5: Burmistrz Paweł Popłoński.
6: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rym. To miejsce w naszym stopniu przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biathlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
7: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biathlon.
5: Minister Sławomir Nitras.
7: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. I kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biathlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu jak Szklarska Poręba.
8: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biathlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc. 15 minut w jedną, 15 minut w drugą. Pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
9: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Bartosz Dewiszek, Mistrzostwo Polski w krosie. Wiadomo, czas dojazdu. To jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
10: Dzień dobry, nazywam się Kamila Buchla, jestem trenerem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie biathlon. Myślę, że może więcej dzieci się zachęci do tego, żeby do nas tutaj przyjść do szkoły, że to będzie takim priorytetem i plusem dla nich na tak, żeby jakby z nami współpracować, bo jest dużo też takich dzieci, które dojeżdżają do domów, są tutaj z okolic, czy tam Sobieszowa, Piechowic i taki dojazd potem po zajęciach ze szkoły do domu będzie dużo szybszy pewnie, gdy będą mogli pracować tutaj na miejscu, na obiekcie, niż z jakimiś tam godzinami i czasem dojazdu. Będziemy pracować na swoim obiekcie, tak? Będziemy go znać, będziemy mieć go przygotowanego, szybko dostępnego. Wiadomo, że Szklarska Poręba też jest takim miastem turystycznym, gdzie często też się borykamy z turystami, nawet pracując w Jakuszycach, gdzie ilość tras jest spora, a wiadomo, że z roku na rok tych turystów też jest coraz więcej i, no i to czasami jest dla nas utrudnieniem, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i korzystanie.
7: Mamy tak naprawdę w tych sportach zimowych trzy główne ośrodki. To jest oczywiście Karpacz, Szklarska, czyli południe nasze. Oczywiście także Duszniki, czyli Dolny Śląsk. Mamy oczywiście Wisłę, czyli Wyspy Śląskie i naturalnie Zakopane. To są te trzy miejsca kluczowe dla sportów zimowych i trzeba w to inwestować. Dzieciaki są znakomite, profesjonalne i w tych trzech ośrodkach będziemy kształcić przyszłych olimpijczyków, a tak wspaniały tor i strzelnica temu tylko będzie pomagać, zresztą wspaniałe tradycje.
5: Z nowego obiektu cieszą się nie tylko biatloniści, ale także mieszkańcy i turyści, którzy będą mogli korzystać z pętli w wyznaczonych godzinach.
1: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba. Audycja powstaje we współpracy z miastem Szklarska Poręba. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: What's up, Poland? We are Monkey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Duet Mrozu i bracia Kacperczyk w nowej produkcji. Wszystko, czego chciałem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: To zostawiam Was sam na sam z najlepszymi dźwiękami od Orchestral Manoeuvres in the Dark. Taka nazwa obowiązywała na samym początku działalności tej grupy, później skrócono do OMD, Enola Gay, później Bon Jovi i jeszcze przed wiadomościami Wasia Stępniak-Wilk, Grzegorz Turnał, Bombonierka. Oby zawsze trafiało się Wam coś pysznego i dobrego, udanego, fajnego popołudnia i całego jeszcze dnia. Arek Budarski, do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
2: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa, ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
2: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
4: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
2: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
5: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
2: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na Was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z Waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wielki zeszłoroczny hit David Guetta, Teddy Swims, Stones i piosenka Gone, Gone, Gone. To bardzo hitowe nagranie za nami w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, witajcie popołudniową porą. Mamy 13 minut po godzinie 13, a jeśli chodzi o dzisiejsze słoneczne momenty, to już by było niestety na tyle. To niezbyt miła informacja, no ale bardzo prawdziwa. Słoneczne przedpołudnie za nami, a przed nami dość deszczowe i pochmurne popołudnie. Mamy nadzieję, że zostaniecie z Muzycznym Radiem, bo my ten czas na pewno umilimy wam na maksa słoneczną i jeszcze cały czas na maksa letnią muzyką.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Hela Mary w piosence Makaron zdecydowanie namawia na popołudniową kawę.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A my namawiamy was do sprawdzenia naszej dzisiejszej piosenki dnia. W niej Key 1391 i piosenka Call Me Up.

Dobrze trafili wszyscy ci, którzy czekali na kolejne doniesienia z muzycznego show biznesu. Music News kłaniają wam się w pas i zapraszają na spotkanie z Two Colors Yellow i Wiktorem Waligurą. Tomek Dudkiewicz, czas na nas, zaczynamy. W nowym singlu Prima Donna Two Colors opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. Tytułowa bohaterka ma dwa oblicza. Z początku jej słodki uśmiech wydaje się niewinny, ale kiedy gasną światła, natychmiast przyciąga spojrzenia wszystkich wokół. Pewna siebie, ekstrawagancka i nieco nieprzewidywalna, porusza się z elegancją, dumą i charyzmą prawdziwej primadonny. Podmiot liryczny nie potrafi oprzeć się jej magnetyzmowi. Rozdarty między tęsknotą, fascynacją i podziwem, stopniowo zatraca się w tej relacji coraz bardziej. Muzycznie primadonna również opiera się na kontrastach. Rytmiczne gitary akustyczne spotykają się z onirycznym, atmosferycznym brzmieniem, a w refrenie utwór uwalnia klubową energię z subtelnymi wpływami muzyki techno. Primadonna od duetu Two Colors już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na kolejny duet, który od lat zaskakuje swoim jakże oryginalnym brzmieniem. Yellow prezentują Breakout, kolejny przedsmak albumu Time Lap. Utwór jest wezwaniem, by przestać się wahać, wyrwać z miejsca i ruszyć dalej. Premiera nowego albumu Yellow Time Lap odbędzie się 30 października. Po nastrojowym i melancholijnym utworze Around the Sun duet odsłania kolejne oblicze płyty. Nagranie Breakout jest bezczelne, pełne lekkości i przede wszystkim stworzone do ruchu. Boris Blank tak komentuje swoje nowe dźwięki. Lubię połączenie takiego brzmienia dęciaków z mocnym bitem, stakatowym głosem bitera i rytmicznie przetworzonym wokalem. Myślę, że to kwintesencja mojej muzycznej architektury. Podobnie jak w przypadku większości jego kompozycji, Breakout zaczęło się od pustej kartki jednego dźwiękowego pomysłu. Tym razem był nim motyw dęty, który Boris Blank postanowił rozwijać dalej. Jak wyjaśnia sam artysta, jeden element prowadził do kolejnego, a każdy z nich był dla mnie niespodzianką. Nigdy nie komponuję według z góry ustalonego schematu. Zwrotka, break, refren i tak dalej. Wszystko układa się organicznie, dodaje artysta. Music News. I na koniec polski akcent w Music News. To nazwisko elektryzuje polskie środowisko muzyczne od pierwszego singla. Wiktor Waligura, bo o nim mowa, zadebiutował autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu, a ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce oraz solową trasę klubową. Teraz powraca po krótkiej przerwie z nowym, zaskakującym materiałem. Na nadchodzącym albumie Krótkie historie o miłości znajdzie się 11 piosenek, w tym 5 singli, a ostatni trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Nie umiem kochać to pełna melancholii opowieść o tym, że miłość jest doświadczeniem, na które nikt nas nie przygotowuje i w którym wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Piosenka już do posłuchania w muzycznym radiu. A co jeszcze usłyszycie premierowo na naszych falach? Proszę bardzo. Maguai Lambada, Ellie Goulding, For Your Entertainment i Lost Frequency z nagraniem Paraiso. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Reklama.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogoda.
8: Na Dolnym Śląsku już dziś za wiele promieni słonecznych nie zobaczymy. Już przejaśnień dziś w planach nie ma, a w planach duże zachmurzenie i na dodatek w godzinach późno popołudniowych, tak około godziny 16-17, można spodziewać się dość ulewnych opadów deszczu. Dodatkowo na południu Dolnego Śląska możliwe to zjawisko w towarzystwie burz. Ciśnienie dziś w tendencji wzrostowej na ten moment wynosi 1009 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
10: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia osobom zasłużonym dla miasta w dziedzinach m.in. kultury, sportu, ochrony zdrowia, rzemiosła i działalności społecznej. Najwyższe honorowe wyróżnienie tytułu honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry otrzymali Elżbieta Terlega-Stachów i Sławomir Gortych. Tytuły zasłużonych dla miasta dostali Anna Sinica, Leon Kotłowski i Marek Przyorski. Nagrody miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, który świętuje 30-lecie. Były też ministerialne brązowe medale Gloria Artis dla Tadeusza Wnuka i Zbigniewa Frączkiewicza.
11: Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę. Moją pracę zarówno zawodową, jak i pracę społeczną. Sinica Anna, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom przy Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, wykładowca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. W tym roku, jeśli chodzi o pracę społeczną, będzie 35 lat, natomiast w zawodzie pracuję już 37. Wiem, że dużo zrobiłam, choć nigdy nie oczekiwałam tego, że będę doceniona, nigdy nie oczekiwałam żadnych gratyfikacji, nagród, wyróżnień, bo robiłam to po prostu z serca.
12: Marek Przyorski. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o honorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. Bardzo nie lubię takich uroczystości. Afiszowanie się jest dla mnie czymś obcym. Wolę spędzić czas na zajęciach treningowych, na zawodach, na stadionie, No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa, to jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. To dzięki ich sukcesom myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem. Za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję.
0: Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia i bardzo zaszczycony. To, o czym też mówiłem, kiedy je odbierałem, mam takie poczucie, jakbym zaciągnął jeden z większych kredytów w swoim życiu i mam nadzieję, że będę mógł go dzielnie spłacać i przyczyniać się dalej do tego, żeby Jelenia Góra stawała się coraz bardziej popularnym miastem wśród turystów z Polski, z zagranicy, bo jest to naprawdę niezwykłe miasto, jest to fantastyczny ośrodek kultury, miasto o wyjątkowej historii.
4: Dzisiaj padły też słowa o niespodziance na święta.
0: Tak, padły słowa o niespodziance na święta, dlatego że kolejny tom Karkonoskiej Serii Kryminalnej ukaże się w przyszłym roku. Natomiast w tym roku, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ukaże się coś innego.
7: Dzień dobry, my turyści jesteśmy.
13: Trendy na Śnieżkę.
0: O Jezu, turyści. Ja powinienem powiedzieć Guten Morgen, Frau Winkler i tak dalej.
13: Tylko nie mów, że tutaj jestem, bo wiesz.
7: Tu jesteśmy inkognito, żadny Hauptmann, tak, żadny nie. Ale nie przeszkadzamy, przepraszamy, że tak.
0: Tak, niespodzianki są nawet dwie. Pierwsza taka może bardziej oczywista, że powstanie szósty tom Karkonoskiej Serii Kryminalnej. On ukaże się w przyszłym roku. Natomiast dla czytelników będzie coś wyjątkowego jeszcze w tym roku. Przed świętami Bożego Narodzenia ukaże się pewna książka. To nie będzie kryminał, to nie będzie reportaż, to nie będzie bajka dla dzieci, ale to będzie coś o Karkonoszach, coś o Jeleniej Górze i coś, co mam nadzieję, że wielu czytelnikom zapewni przyjemne chwile podczas bożonarodzeniowej przerwy.
14: Wojciech Hadży, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Faktycznie procedura wyłaniania tych osób jest dość długa, bo tak naprawdę od początku roku mieszkańcy, organizacje mają możliwość składania wniosków na tytuły honorowe. Taki tytuł jest na pewno motywujący do dalszych działań i z tego, co wiem, to kilka z tych osób, które są tutaj, już mają w zanadrzu niespodzianki dla nas.
6: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
15: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Mrzeszny Radio. They really love music.

0: Richard Jedge i Miss America, niezapomniany wielki hit. My już za moment wracamy do Was z kolejnymi bardzo przyjemnymi hitami, które polecamy Wam popołudniową porą, ale zanim to jeszcze czas na krótki raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Ten raport będzie naprawdę dość krótki, ponieważ mamy dla Was bardzo dobre informacje. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to na tych głównych trasach nie napotkacie na ten moment żadnych większych utrudnień. Tak samo jadąc z Wrocławia, jadąc z Dolnego Śląska w przeróżne strony Polski, również na ten moment nie napotkacie większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.

0: Heinz Klein i piosenka Stop.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do naszego środowego hit typu, a dziś to świetne nagranie, pełne lekkości i wakacyjnego klimatu. Jest to ostatni singiel zapowiadający już wielkimi krokami zbliżający się nowy album Mroza. Do swojego ostatniego singla, tytułowego z nadchodzącego albumu Wszystko, czego chciałem, to jest piosenka, którą polecamy wam co godzinę i taki właśnie tytuł będzie miał nadchodzący album Mroza. On do współpracy zaprosił braci Kacperczyk. Oni już nie pierwszy raz spotkali się razem w studiu, ponieważ przecież to oni właśnie w towarzystwie jeszcze Darii Zawiałow w 2024 tworzyli skład Męskiego Grania. Ewidentnie współpraca układała się dobrze, ponieważ postanowili ponownie spotkać się i nagrać piosenkę pełną lekkości, idealną na ostatnie dni lata. Wszystko, czego chciałem. Nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
1: Czas na wiadomości.
5: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
6: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
5: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
7: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej. Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości. Uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
5: Mówi prokurator Bartłomiej Gierz. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
5: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby Boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni. Przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Piosenka, która jest dowodem na to, że samplowanie nie ma końca. Meeker i This Time It's My Life, czyli utwór, który wykorzystuje znany, słynny motyw z lat 90. W zasadzie tuż obok piosenki Wonderwall, piosenka Bittersweet Symphony, bo to właśnie o niej mowa, jest zdecydowanie definicją lat 90. No i gatunku Britpop. Za nami właśnie to nagranie, które jest bardzo słoneczne, ale korzysta z tych właśnie lat 90. Teraz przed nami muzycznie na pewno obecne czasy, bo będzie to piosenka Nie ma miejsca jak dom, czyli jeden z pierwszych singli z nadchodzącego albumu Mroza.

0: mrozu nie ma miejsca jak dom na granie, którym witał się z fanami, którzy przybywali w te wakacje na jego koncerty, a tych koncertów było sporo. Patrząc na polskie te duże festiwale, to właśnie tym utworem Mrozu witał się z publicznością. Jak będzie podczas nadchodzącej trasy, tego dowiemy się już niedługo, bo 2 października Mrozu startuje z Odpowiedni Moment Tour, na którym będzie promował swój nadchodzący album już 18 września. To wydawnictwo się ukaże. A jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to Mrozu nie mógł zapomnieć, bo on z Dolnego Śląska pochodzi. 10 października wystąpi na Hali Stulecia we Wrocławiu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: K391 i Call Me Up.

0: Bardzo dobry groove od Daddy's Groove, Back to 94.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Na zegarach 14.25, czyli za 5 minut u nas pojawi się prognoza pogody. Ona niezbyt pozytywna będzie niestety, ale pamiętajmy, że mimo wszystko wakacje nie były aż tak pogodowo złe. Już teraz u nas Tila w Sarsa i mimo wszystko, a wraz z prognozą pogody pojawi się też u nas najnowszy raport regionalny.

0: Jasne Radio. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Deszczowe chmury już nadciągają na Dolny Śląsk. Miejscami już można napotkać przelotne opady deszczu, a głównie między godziną 17 a godziną 21 będą występowały intensywne opady deszczu na terenie całego Dolnego Śląska, a na południu nawet mogą towarzyszyć im burze.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A z tych lepszych informacji to jakość powietrza na terenie całego Dolnego Śląska jest obecnie bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: W tym serwisie sprawdzimy, dlaczego zaparkowane przy ulicy Nagrobli we Wrocławiu samochody pokryła gruba warstwa betonu.
8: Instalacja po prostu pękła.
7: I jak wyglądają postępy przy budowie kluczowej ścieżki rowerowej dla Świdniczan.
9: Rowerzyści wjadą na nią na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Prądzyńskiego i dojadą niemal do samego rynku.
7: Powiemy też o wielkim sukcesie Jawora, gdzie na 100 hektarach powstanie nowoczesne centrum logistyczne europejskiego potentata.
10: To wielomilionowe wpływy do naszego budżetu miejskiego, to możliwość dalszego inwestowania.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Nietypowy wypadek we Wrocławiu. Na budowie przy ulicy Nagrobli beton pod wysokim ciśnieniem oblał zaparkowane samochody.
8: Siła wyrzutu była tak duża, że powybijane zostały szyby, a beton dostał się do środka samochodów. Wszystko wydarzyło się na budowie nowego obiektu Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Nagrobli 12, informuje Gazeta Wrocławska. Jak się okazało, podczas prac nad wzmacnianiem gruntu doszło do mechanicznego uszkodzenia pompy do betonu. Instalacja po prostu pękła, dlatego beton pod wysokim ciśnieniem wydostawał się na zewnątrz i zniszczył 7 znajdujących się w pobliżu samochodów. Wszystkie pojazdy należały do pracowników budowy. Jak donosi Wrocławska, pracownicy podpisali oświadczenia i otrzymają odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za pracę z betonem. Podwykonawca wziął sprawę na przysłowiową klatę i szczegóły rekompensaty ustalono błyskawicznie w ciągu godziny. Pęknięcie instalacji to wynik, cytujemy rzecznika Politechniki, zmęczenia materiału, a takie rzeczy się zdarzają, do tego nikt nie ma pretensji. Budowa Centrum Zaufanych Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Politechniki Wrocławskiej trwa nadal. Będą się tu znajdować specjalistyczne laboratoria badawcze. Będą tu prowadzone badania zaawansowanych systemów ochrony danych i zabezpieczeń teleinformatycznych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Teraz Świdnica, gdzie trwa budowa drogi rowerowej, jaka już za kilka tygodni połączy osiedle Młodych ze Starówką. Prace przekroczyły pół metek. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, ja dodam tylko, że tak jak Osiedle Młodych to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Świdnicy, tak i ścieżka, która połączy je ze ścisłym Śródmieściem, to jedna z największych inwestycji rowerowych, jakie w tym roku realizowane są w Świdnicy. Rowerzyści wjadą na nią na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Prądzyńskiego i dojadą niemal do samego rynku.
12: Dalej biegnąc wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz Jana Ridla, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 35 będzie przecinać ulicę Ludwika Zamenhofa oraz Ofiar Oświęcińskich i ulicą Ofiar Oświęcińskich do skrzyżowania z ulicą Komunardów oraz Władysława Sikorskiego. Tam będzie się rozwidlać. Jedna trasa będzie prowadziła do Parku Młodzieżowego, a druga na skwer przy ulicy Wałowej i do centrum.
9: Wyjaśnia Mateusz Jadak z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miasta. Budowa ścieżki to trzecia, ostatnia inwestycja rowerowa realizowana w tym roku w Świdnicy. Większość osiedli zyskała już połączenie rowerowe z centrum miasta, a świdniccy urzędnicy zaczynają zerkać poza miasto.
12: Ponieważ jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć budowę ścieżki rowerowej od granic Przenna do ulicy Przemysłowej i później w kolejnym etapie całą ulicę Przemysłową aż do ulicy Kopernika.
9: Czyli wzdłuż wprowadzającej ruch do Świdnicy drogi krajowej nr 35. Ta inwestycja ma być realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Kolejny wielki inwestor w Jaworze. Międzynarodowa grupa kupiła 100-hektarowy teren inwestycyjny. Na zakupionym obszarze planuje budowę nowoczesnego centrum logistycznego, mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
10: Przechodzimy już do konkretnych działań, jak pozwolenia na budowę i budowę samej inwestycji. Wida XL, kupując działkę 100-hektarową za ponad 150 milionów, potwierdza, że grunt na medal i cała praca, którą wykonaliśmy w ostatnich latach, zwyczajnie się opłaciła i wygraliśmy ten wyścig. To wielomilionowe wpływy do naszego budżetu miejskiego, to możliwość dalszego inwestowania, szczególnie nie tylko z perspektywy rocznej, ale dekad i tej dobrej przyszłości, którą chcemy budować. Z jednej strony branża automotive Mercedes, a z drugiej strony sprzedaż internetowa, rynek globalny, który niesamowicie się napędza, co będzie stanowiło dobrą współpracę i kooperację na rzecz lokalnej gospodarki Jawora i całego regionu.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Atlantis, Lucas and Steve, Alien.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy z kolejnym cogodzinnym raportem drogowym, zaczynając od autostrady A4. Jadąc w kierunku Wrocławia między węzłem Zgorzelec a węzłem Bolesławiec, na podkacie roboty. Koszony jest pas rozdziału i na ten moment lewy pas ruchu jest zablokowany, więc ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem prawym. Zdecydowanie poważniejsze utrudnienia na podkacie jadąc drogą krajową numer 8 w kierunku Kudowej. Między Kudową a Kłodzkiem doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Aż cztery osoby są ranne. Obecnie w tamtym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Neonet, neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
8: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
6: Neonet, neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Lekkość, dobra energia i wakacyjny klimat to odnajdziecie na pewno dziś w naszym hit-typie, który tuż przed nami. Piosenka Wszystko, czego chciałem, Mrozu i bracia Kacperczyk. To jest ostatnia zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza, na który wszyscy już czekamy. Już cierpliwość się kończy, ale też czasu już zostało naprawdę mało, bo 18 września uraczy on nas właśnie swoją premierą swojego już kolejnego albumu. Czekamy na niego. Wszystko, czego chciałem, to jest tytułowy utwór z nadchodzącego wydawnictwa, bo album również będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem. Lirycznie bardzo ciekawa piosenka, która nawet nawiązuje do najsłynniejszej audycji w programu Idol. Wtedy, kiedy Rudy właśnie poszedł, zaśpiewał, nie dostał się, no i uznał, że nie dostał się dlatego, że jest Rudy. No i potem pamiętamy już totalny viral, Rudy się nie dostał. Właśnie takie słowa padają w piosence Wszystko, czego chciałem, w naszym dzisiejszym hit-typie.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

I już niezapomniany tegoroczny wielki hit piosenka Dracula w ciekawym remiksie od Boys Noize. Co ciekawe, Tame Impala to pierwszy ogłoszony headliner nadchodzącej edycji festiwalu Open Air. Jenny w tym roku występowała na Openerze, więc ciekawe, czy w przyszłym roku być może jeszcze się spotkają na Openerowej scenie i wykonają piosenkę Dracula, ale właśnie w tym bardzo dobrze przyjętym remiksie. Za 7 minut godzina 15, u nas jeszcze do godziny 15 do najnowszych wiadomości z kraju i ze świata. Na pewno duet Sophie Tucker i piosenka Swing oraz Wilki i Urkę.

0: głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie, padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
4: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
3: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
5: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
3: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
6: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
3: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
7: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj Służbę Więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
3: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę. Dzisiaj rejestracje nowych samochodów w sierpniu. Przyszłość Seata pod znakiem zapytania. I autonomiczne Tesle bezpieczniejsze od tych z tradycyjnym napędem, tak to powiedzmy. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Z najnowszych danych CEPiKu, o których informuje Samar, wynika, że w sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 51 tysięcy aut osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej oraz o ponad 18% mniej niż w lipcu. Od początku roku zanotowano wzrost sprzedaży o prawie 10%. Osobówki stanowiły w sierpniu prawie 46 tysięcy rejestracji. Liderem rynku jest Toyota przed Skodą i Volkswagenem. Udział chińskich marek wyniósł prawie 16%. Samar informuje też o wynikach importu, który znów zaliczył spadek. W sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 70 tysięcy aut do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy. Teraz przyszłość Seata pod znakiem zapytania.
0: Aktualności.
1: Konkretów nie ma, ale jest sporo niepewności. W zagranicznej prasie pojawiły się doniesienia, że hiszpański brand może zostać wycofany z produkcji do końca 2029 roku, informuje serwis AM Online. Podobno Volkswagen zamierza skupić się na swojej bardziej prestiżowej i dochodowej marce Cupra. W strategii koncernu Future Plan 2030 nie wspomina się tymczasem ani o Seacie, ale też nie ma słowa o Cuprze. Tak samo jak o wycofaniu z produkcji jakiejś konkretnej marki. Ale producent zostawia sobie otwarte drzwi w tej kwestii, cytuję. W obecnej sytuacji przy coraz bardziej rygorystycznych przepisach, ekonomice elektryfikacji i nakładach inwestycyjnych niezbędnych do opracowania nowej generacji modeli, uzasadnienie biznesowe dalszych inwestycji w markę Seat staje się coraz trudniejsze. W związku z tym po roku 2030 możliwe są różne scenariusze. Koniec cytatu. I na koniec, czy autonomiczne Tesle są coraz bezpieczniejsze?

0: Ciekawostki.
1: Tesla chwali się, że technologia nadzorowanej jazdy autonomicznej jej firmy odnotowała 4 razy mniej kolizji niż samochody Tesla z napędem manualnym. Ustalenia firmy opierają się na danych z 5 krajów. Auta miały przejechać od kwietnia do sierpnia ponad 100 milionów kilometrów. Te wyposażone w autonomiczny system FSD brały udział w 3 kolizjach na autostradach i 9 na drogach poza nimi, w porównaniu do odpowiednio 137 i 490 kolizji, w których uczestniczyły pojazdy z napędem ręcznym. Tesla jednak nie informuje, ile aut autonomicznych, a ile normalnych brało udział w tychże testach. Agencja Reutersa donosiła wcześniej, że Tesla przedstawiła europejskim regulatorom statystyki, które zdaniem ekspertów opierały się na nietrafnych porównaniach i mogły wprowadzać w błąd co do poziomu bezpieczeństwa autonomicznego systemu. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: nas nic.
1: Oskar Cyms, Zostanie po nas nic.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: To już odpowiednia pora, żeby po raz ostatni popołudniową porą sięgnąć po naszą bardzo letnią, bardzo przyjemną piosenkę dnia. K z 391 i piosenka Call Me Up.

0: Kaśka Sochacka i Pokoje. Jej jedno z nowszych nagrań. To jest artystka, która właśnie kilka dni temu zakończyła swoją trasę po polskich amfiteatrach. No i na ten moment aż nasuwa się pytanie, co dalej. Na pewno Kaśka ma przygotowany jakiś świetny projekt. A my dla Was mamy przygotowany najnowszy raport regionalny, który już u nas za moment.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Już coraz więcej deszczowych chmur pojawia się na Dolnym Śląsku i z godziny na godzinę ma być ich coraz więcej. Późne popołudnie oraz wieczór zapowiadają się dziś deszczowo na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w tendencji wzrostowej na ten moment wynosi 1010 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: A w tym raporcie zajrzymy w różne zakątki regionu, by sprawdzić, jak zakończyła się policyjna akcja ratunkowa dla wrocławskich seniorów w Borach Dolnośląskich. Odwiedzimy Urząd Miejski w Chojnowie, gdzie burmistrz wręczył awanse zawodowe nauczycielom. I zajrzymy w bogaty repertuar, jaki na muzyczną jesień przygotowała Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Uroczyste awanse w Chojnowie na początek. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego to ważny krok w karierze zawodowej, podsumowujący dotychczasową pracę i otwierający drogę do dalszego rozwoju. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim, gdzie gratulacje i oficjalne dokumenty wręczył burmistrz miasta.
9: Akt nadania otrzymały Anna Baszczy i Karolina Karkulowska, nauczycielki nauczania przedszkolnego, Izabela Grzech, edukacja wczesnoszkolna, Justyna Olech, pedagog specjalny i Dorota Humenna, wychowawca świetlicy. Taki awans potwierdza nie tylko formalne wykształcenie i wysokie kwalifikacje, ale także praktyczną dojrzałość dydaktyczną i wychowawczą i jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy. Aby uzyskać nominację, nauczyciele musieli odbyć staż zawodowy, wykazać się kwalifikacjami oraz, tak jak to w szkole, zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną. Podczas spotkania burmistrz miasta podziękował nauczycielkom za ich codzienne zaangażowanie, pasję oraz cierpliwość w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nowo mianowani pedagodzy złożyli również uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do rzetelnego pełnienia roli wychowawcy i opiekuna. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania grupy seniorów z Wrocławia, którzy wybrali się na grzyby w Bory Dolnośląskie. Pasjonaci leśnych zbiorów stracili orientację w terenie i nie potrafili odnaleźć drogi powrotnej do samochodu. Konieczna była interwencja służb. O szczegółach tej szybkiej i skutecznej akcji mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu Anna Kublik-Rościszewska.
4: Mieszkańcy Wrocławia przyjechali do Borów Dolnośląskich na grzybobranie. W pewnym momencie stracili orientację w terenie i nie wiedzieli, jak wrócić do pozostawionego samochodu. Z pomocą ruszyli policjanci z komisariatu policji w Kruszynie.
10: Seniorzy weszli do lasu od strony województwa lubuskiego. Kiedy zorientowali się, że nie są w stanie określić swojego położenia ani kierunku powrotu, zadzwonili pod numer alarmowy 112. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Początkowo próbowali odnaleźć grupę za pomocą sygnałów dźwiękowych, ale seniorzy nie słyszeli nawoływań.
4: Pomocne okazały się przekazane przez grzybiarzy informacje oraz wykonane przez nich zdjęcia charakterystyczne miejsca w lesie. Dzięki temu oraz bardzo dobrej znajomości terenu przez dzielnicowego udało się szybko zlokalizować seniorów i bezpiecznie doprowadzić ich do samochodu. Po zakończonej interwencji policjanci otrzymali piękne podziękowania od mieszkańców Wrocławia. Seniorzy podkreślili profesjonalizm, opanowanie, życzliwość, a także szybką reakcję i determinację funkcjonariuszy. Wskazali, że ich postawa jest najlepszym przykładem tego, jak ważna i potrzebna jest służba funkcjonariuszy policji oraz jak wiele dla obywatela znaczy możliwość otrzymania pomocy w trudnej sytuacji.
10: Policja przypomina, że wybierając się do lasu warto mieć przy sobie naładowany telefon i najlepiej dodatkowe źródło energii w postaci powerbanku, a przed wejściem zapamiętać charakterystyczne punkty i sprawdzić swoją lokalizację. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Przed nami ciąg dalszy muzycznej jesieni w Jeleniej Górze. Filharmonia Dolnośląska przygotowała wyjątkowe propozycje na nadchodzące tygodnie. Coś dla siebie znajdą zarówno melomani szukający przeżyć symfonicznych, jak i miłośnicy lekkich operetkowych szlagierów. Nie zapomniano też o najmłodszych odkrywcach dźwięków. Sprawdźmy, co dokładnie znajdziemy w najnowszym repertuarze.
11: W czwartek, 24 września w zabytkowym budynku Zdrojowego Teatru Animacji w Cieplicach zainaugurowany zostanie cykl Zdrojowe Czwartki z Filharmonią. O godzinie 19 rozpocznie się wyjątkowy wieczór zatytułowany Śpiewaj i kochaj. Publiczność zgromadzona w Parku Zdrojowym usłyszy najpiękniejsze arie i duety z operetek mistrzów gatunku, takich jak Johann Strauss, Robert Scholz, Emeryś Kalman czy Jacques Offenbach. Na scenie zaprezentują się znakomite solistki Anna Moret-Sopran oraz Anna Skóra Mezzo-Sopran, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie Róża Wysocka. To idealna propozycja na romantyczny jesienny wieczór pełen ponadczasowej elegancji. Dzień później, w piątek, 25 września, wielkie brzmienia przeniosą się do głównego gmachu Filharmonii Dolnośląskiej. W sali koncertowej wybrzmiał potężne arcydzieła muzyki europejskiej. Koncert symfoniczny zatytułowany Czajkowski Paulen Frank to propozycja, obok której nie da się przejść obojętnie. Słuchacze będą mieli okazję zatopić się w romantycznej i neoklasycznej literaturze muzycznej, która stawia najwyższe wymagania wykonawcze przed orkiestrą symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej. Początek wielkiego grania również o godzinie 19. Filharmonia nie zapomina jednak o najmłodszych i już w najbliższą niedzielę 13 września zaprasza na inaugurację nowego sezonu uwielbianego cyklu dla całych rodzin. Niedzielny poranek muzyczny pod hasłem Uwaga, wszyscy na pokład zabierze dzieci i rodziców w niezwykłą marinistyczną podróż. W programie znajdą się utwory inspirowane morzem, żeglarskimi przygodami oraz tajemniczymi opowieściami o piratach. Wszystko to w formie aktywnej zabawy, wspólnego śpiewania i interaktywnego poznawania instrumentów. Wydarzenie poprowadzi niezastąpiona Martiolka, czyli Marta Sowińska wraz z przyjaciółmi. Poranki odbędą się tradycyjnie w dwóch turach o godzinie 10 oraz 12, a każde spotkanie potrwa około 50 minut. Anna Trakota, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: A już teraz, nie za niespełna godzinę, już teraz mamy dla Was do rozdania wejściówkę do Filharmonii Dolnośląskiej, dokładnie na wspomniany w raporcie muzyczny poranek. Już w tę niedzielę o godzinie 10 mamy dla jakiegoś słuchacza bądź słuchaczki podwójną wejściówkę właśnie na to wydarzenie. Wystarczy się do nas już teraz dodzwonić. Podajemy numer 757-646-646, raz jeszcze 757-646-646.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, my name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne

0: adesso Armin Van Buuren, Live a Little Love. Wyjściówka już dziś rozdana. Elżbieta kogoś zabierze na niedzielny poranek, a wy nadal dzwonicie, a my mamy dla was dobre informacje, bo jutro kolejne niespodzianki na naszej antenie, więc opłaca się uważnie słuchać Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dostaliśmy informację, że na autostradzie A4 wszelkie utrudnienia związane z naprawami czy z koszeniem zostały już zakończone, więc jadąc autostradą A4 i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Zgorzelca, na ten moment nie napotkacie żadnych utrudnień. Później z Wrocławia, kierując się na różne kierunki, czy na Poznań, czy na Opole, czy na Łódź, również na ten moment przejedziecie bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
6: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
7: Po reklamie.

0: Co za energia, to musi być Britney Spears i piosenka Womanizer, czyli wielki hit z roku 2008.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz czas na nagranie, które właśnie staje się hitem. To utwór, który zapowiada nadchodzący album Mroza. Jest to już ostatnia muzyczna zapowiedź, bo album już za rogiem. 18 września ukaże się wydawnictwo Wszystko, czego chciałem. I ostatni singiel nosi taki sam tytuł. Jest to tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, a w tym utworze Mrozu nie jest sam. Pojawiają się bracia Kacper, z którymi już Mrozu kiedyś współpracował przy okazji dużego projektu, przy okazji Orkiestry Męskiego Grania z roku 2024. Wolne Duchy to był singiel, w którym właśnie mogliśmy ich po raz pierwszy razem usłyszeć. No i jak słychać, ta współpraca była na tyle przyjemna, że postanowili ponownie połączyć siły i wydać bardzo letni numer.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a sześć, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
4: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
3: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
5: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
3: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
6: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
3: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
7: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
3: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Harrison i The Maker to muzyczna propozycja taka bardziej z tych klubowych.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Tylko najlepsi z najlepszych, to właśnie w rytmie piosenek od takich artystów będziemy rozgrzewać się tuż przed najnowszym notowaniem Hit Planety, które już za rogiem, można powiedzieć, bo już tuż po godzinie 17. Na ten moment mamy 12 minut po godzinie 16 i cały czas trwa program Best Of, w którym teraz pojawi się Blue i Deja Vu.

Music News. Startują zgodnie z planem i już teraz zapraszają Was do świata najnowszych wydawnictw. Dziś będziemy pod wrażeniem nowego singla Take That i Michaela Patricka Kelly, najnowszej produkcji, za którą odpowiada Małpi, a także reedycji debiutanckiego albumu Aurory. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Nowy singiel Take That, Feel My Love już trafił na naszą antenę. Zespół zaprosił do tego nagrania Michaela Patricka Kelly. Nowa piosenka, podobnie jak wcześniejsza You're a Superstar i Sweet Joy, znajdzie się na szykowanym na jeszcze ten rok 10. albumie zespołu zatytułowanym Dreamers. Feel My Love to pozytywny, energetyczny utwór bazujący na bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami muzyki country. Piosenka oddaje ciepłą energię i melodyczną maestrię, które charakteryzują Take That, jednocześnie ukazując rozpoznawane brzmienie zespołu i nieprzemijający talent muzyków do pisania przebojowych piosenek. Po premierze albumu Take That ruszy w trasę koncertową. Dreamers Tour będzie największym europejskim turnę zespołu od wielu, wielu lat. Panowie zagrają 31 koncertów w 31 miastach i 16 krajach. Kolejne daty mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się zarówno festiwale i koncerty plenerowe, jak i występy w słynnych europejskich obiektach. Grupa zaprezentuje materiał z Dreamers, ale nie zabraknie też największych przebojów z ponad 30-letniej kariery tej właśnie formacji. Nowa piosenka od Take That, Feel My Love już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz u nas Małpi. Ten niezwykle popularny DJ, producent prezentuje nowy singiel Just A Little Bit More. Utwór już podbija parkiety i festiwalowe sceny na całym świecie, a teraz piosenka trafiła do rozgłośni radiowych. Just A Little Bit More pokazuje Małpi w jego najbardziej instynktownej odsłonie, hipnotycznej i stworzonej z myślą o parkiecie. Bazujący na chwytliwym wokalu, mający w sobie ten nieustępliwy groove, utwór stopniowo zaczął żyć własnym życiem, odkąd fragmenty setów artysty zaczęły trafiać do jego fanów. Oni z miejsca pokochali Just A Little Bit More, domagając się jego oficjalnej premiery. Nowy singiel Małpi jest następcą utworu Mnek, a jednocześnie kolejnym krokiem w karierze artysty, który w ubiegłym roku wystąpił jako główna gwiazda sceny Sahara Tent podczas obu weekendów festiwalu Coachella. Ubiegły rok był przełomowym w karierze artysty, przynosząc mu m.in. dwa hity z pierwszych miejsc list przebojów. The Less I Know The Better znalazło się na szczycie zestawienia Billboard Dance, a Like I Like It otwierało listę Beatportu, stając się najlepiej sprzedającym się utworem roku. Do tego doszły głośne współprace z Mike'em Deanem, Diplo i Ganą. Wszystko wskazuje na to, że Małpi dopiero się rozkręca. Music News. Na koniec przenosimy się do Norwegii. 10 lat po tym, jak albumem All My Demons, Greeting Me As A Friend, Aurora po raz pierwszy zaprosiła globalną publiczność do swojego muzycznego świata, norweska artystka wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Nowa wersja debiutanckiego albumu zawiera niepublikowany wcześniej utwór tytułowy oraz wyjątkowe alternatywne wersje kilku najbardziej

najbardziej lubianych przez fanów piosenek z tamtego właśnie okresu. Wydawnictwo ukaże się w formie unikatowego, inspirowanego ćmą winyla, a także na płycie CD w wersji cyfrowej. Premierę zapowiedziano na 25 dzień września. Minęło ponad 10 lat, odkąd napisałam te piosenki, mówi Aurora. Wiele historii dawno zaginęło, a teraz niektóre z nich odnajdą drogę do waszych serc. Wydanie czegoś nieoszlifowanego sprawia, że czuję się bezbronna, ale wiem, że czasem właśnie tego ludzie potrzebują najbardziej. Mam nadzieję, że te piosenki stworzą i przywołają u was dobre wspomnienia, dodaje artystka. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Alex Warren i Emerald Eyes, Anima i Stylo z nagraniem No Good i Kygo i Max McKnown z nową wersją utworu Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Na termometrach na Dolnym Śląsku jeszcze cały czas w okolicach 22 stopni, ale już zaczyna być dość deszczowo na terenie całego Dolnego Śląska. Jutro już nie deszczowo, ale za to zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie zobaczymy 18 stopni na termometrach. A jeszcze dziś ciśnienie w tendencji wzrostowej 1010 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce doczeka się wielkiego remontu. Koleje dolnośląskie stawiają na ekodiesle. W tych wiadomościach powiemy też o ogromnych utrudnieniach dla kierowców w centrum Wałbrzycha.
5: Muzyczne radio.
6: Słynny talerz na Śnieżce przejdzie gruntowną metamorfozę. Podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu oficjalnie podpisano umowę na remont i przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Cała inwestycja pochłonie prawie 25 milionów złotych, a prace mają potrwać do 2031 roku. O szczegółach profesor Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, zresztą jak wszystkie inne, które w MGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele i chcemy wiele z nich dokończyć. Tutaj została wspomniana kanalizacja, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej, tu dzięki wspaniałej współpracy z Parkiem Narodowym Karkonoskim i z gminą Karpacz prowadzimy równolegle te działania, aby, no nie oszukujmy się, w pełni móc korzystać z restauracji, z przestrzeni restauracyjnej, bo ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni, to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Budynek w 1/3 jest niewykorzystany, absolutnie niewykorzystany od 11 lat, więc naszą rolą jest wrzucenie jego do tej, no powiedzmy sobie, pierwotnej formy.
8: Wiemy, jakie są Karkonosze, wiemy, jaka jest potrzeba obserwacji meteorologicznych zarówno z pozycji naszego kraju, jak też z pozycji międzynarodowych.
9: Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Karkonoski Park Narodowy to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce, ale również międzynarodowy rezerwat biosfery i park transgraniczny. Nie możemy dzielić przyrody na polską i czeską, musimy ją traktować harmonijnie. I tutaj te działania związane z modernizacją obiektu, do tego zagadnienia podchodzimy kompleksowo. Nie tylko myśląc o samej technicznej modernizacji budynku, ale też o kanalizacji wodnej, kanalizacji ściekowej, doprowadzenia nowej linii energetycznej, jak też wszystkich oczywiście mediów takich niskoprądowych. To jest wymóg dzisiejszych czasów.
6: Tymczasem u podnóża Karkonoszy wielkie święto kolejarzy na stację w Karpaczu wjechał dziś pierwszy z 10 zamówionych przez Koleje Dolnośląskie nowoczesnych ekodiesli. Te niskoemisyjne pojazdy będą obsługiwać linie niezelektryfikowane. O rewolucji w taborze mówi Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
1: Musimy kupować nowy tabor, żeby obsługiwać te linie kolejowe w obszarze całego Dolnego Śląska. I tak jak przy liniach zelektryfikowanych z największych miejscowości, ten temat jest dość prosty. Z unijnej kasy mamy pieniądze na to, żeby kupować elektryczny tabor. Tak, linie są też spalinowe, niezelektryfikowane. I dzisiaj Koleje Dolnośląskie ogłosiły 10 dodatkowych, a w sumie 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA. Już od czerwca 2027 roku będą wozić pasażerów po Dolnym Śląsku. To pierwsze od ponad dekady zamówienie polskiego przewoźnika na pojazdy typowo napędem diesla. To nie jest ten sam diesel, co przed kilkunastu laty. Tam emisja spalin jest 90% niższa, więc naprawdę świetne, nowe polskie pociągi z Bydgoszczy już od czerwca 27 zaczną jeździć po torach dolnośląskich i tych pociągów nie będzie 10, a tak jak dzisiaj ogłoszono 20.
6: Każda dwuczłonowa jednostka oferuje 115 miejsc siedzących i dodatkowo pomieści około 100 pasażerów stojących. Pociągi są wyposażone w nowoczesne silniki przystosowane do spalania paliwa ekologicznego. Pozwala to na redukcję emisji dwutlenku węgla o blisko 90% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym.
5: Muzyczne radio.
6: I na koniec zaglądamy do Wałbrzycha, gdzie drogowcy zamknęli dla pojazdów część ulicy Moniuszki w centrum miasta, a to dopiero początek drogowych wyzwań w tej okolicy. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, i chociaż mowa o zaledwie kilkudziesięciometrowym odcinku tej ulicy, to zamknięcie rzeczywiście skomplikowało życie kierowcom jeżdżącym ze Śródmieścia w stronę dzielnicy Gaj, Podgórze i Mieroszowa. Ci muszą korzystać z objazdu ulicą Sikorskiego.
11: Panie redaktorze, trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ no tu mamy stare centrum, tu nic nie było robione od wielu, wielu lat. Może się okazać, że będą jakieś niespodzianki pod ziemią, dlatego tutaj wykonawca deklaruje, że w ciągu miesiąca do miesiąca, może 3 tygodnie, może 2 tygodnie upora się z tym etapem i po zakończeniu tego etapu oczywiście nie będzie nawierzchni już docelowej, będzie wyrównana nawierzchnia w rąk obudowy i wykonawca przejdzie na następny etap, czyli w kierunku ronda Solidarności.
10: Powiedział Krzysztof Fila z Wydziału Ruchu Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Ten kolejny etap będzie już trochę mniej uciążliwy dla mieszkańców. Tu sieci podziemne przebiegają tylko pod jednym pasem jezdni. W czasie pracy przejazd będzie więc możliwy.
11: No do tej pory udało się tutaj zmodernizować kanalizację sanitarną, udało się zmodernizować wodociągi, czyli tutaj metodą częściowo bezwykopową została magistrala ta wodociągowa poddana renowacji. W tej chwili, no tak jak powiedziałem, będą wykonywane prace podziemne, czyli instalacje kanalizacji burzowej.
10: Wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia tego roku, a remont ulicy Matejki i części Moniuszki kosztuje 4,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na ten moment interesuje nas droga S3, jadący w kierunku Legnicy. Na wysokości Lubina napotkają utrudnienia. Awaria pojazdu ciężarowego, prawy pas obecnie jest zablokowany, a ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym. Dobre informacje są takie, że patrząc na mapy drogowe, na ten moment w tamtym miejscu jeszcze nie ma zbyt dużego natężenia ruchu, więc i objazdy jeszcze na ten moment nie są zalecane.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Po reklamie.

0: Zespół Manchester z poradami, czego nie robić na pierwszej randce.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Program Best of jeszcze trwa przez najbliższe 14 minut. Podbijać falę muzycznego radia będą właśnie najlepsze hity, między innymi piosenka Wait, Forget About Me, Everybody Wants to Be a CA oraz Nasze Ślady. Te nagrania będą pojawiały się do nas, u nas do godziny 17, do najnowszego notowania Hit Planety, czyli najnowszej listy w Polsce. Was wszystkich już teraz zapraszamy na właśnie to najnowsze notowanie, które dosłownie za 14 minut rozpocznie się na naszej antenie. Będą premiery, będą nowości i będą na pewno zmiany w liście.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy park dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
4: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
3: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
3: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się, ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 zł, a diesel o 36 groszy do 8,75 zł. Ponad 1 000 000 zł kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
6: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
3: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
7: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
8: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
9: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
10: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
9: Tak.
10: Są jakieś zwroty?
9: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
3: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
11: A po 17:00
1: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
11: Witaj. Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Tylko nowości warte waszej uwagi usłyszycie teraz w Muzycznym Radiu przez najbliższe 3 godziny, bo startuje kolejne niezapomniane spotkanie z Hit Planetą, czyli najnowszą listą w Polsce. Marta Wojtunik, witajcie, przed nami najnowsze notowanie topowej 40 oraz masa premier i masa propozycji. Od nich oczywiście zaczniemy.
1: Najnowsza lista w Polsce.
3: Zaczynamy od naprawdę bardzo energetycznej propozycji, czyli nagrania, które jeszcze cały czas czeka w naszej muzycznej poczekalni, aż w końcu zwolni się miejsce na liście. Jack Style i What Are We Gonna Do oraz Follow the Road i Fezo.

0: W mocnym klimacie rozpoczęliśmy nasze już środowe notowanie hit planety Follow the Road, Fezo. Naprawdę mocny, bardzo energetyczny numer, który nie wiadomo dlaczego cały czas czeka na naszej ławce rezerwowej. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej propozycji i o wcześniejszej, czyli piosence What Are We Gonna Do, a my dajemy znać, że to odpowiednia pora, żeby sprawdzić, co wczoraj działo się na samym szczycie hit planety.
1: Hit planeta. Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Krótkie przypomnienie naszego wtorkowego podium. Na miejscu trzecim Mark and Kremer.

0: I na samym szczycie po raz kolejny świetny polski artysta i świetny, bardzo przyjemny letni numer. Sokół i Pogważymy.
1: Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne.

0: strony Arykusowski.
1: Hello people, this is Holy Molly.
2: Hello Poland.
3: Hi, we are Blang and Jones.
2: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out. Hit Planeta.
4: Najnowsza lista w Polsce. Miejsce 40 już teraz przed nami, a na nim oczywiście nowość. Wita się z nami Ale Farben, czyli artysta, który na Hit Planecie już nieraz zamieszał swoimi hitami i wielokrotnie z nimi właśnie lądował na podium. Dziś zaczyna z miejsca 40, a jak potoczą się dalej jego losy na Hit Planecie, o tym dowiemy się na pewno w kolejnych notowaniach. A dziś przedstawiamy jako nowość jego totalną nowość, Same Old Sky.
5: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.

0: Bryska w bardzo ciekawym, można powiedzieć, nowym dla niej wydaniu, takim bardziej mrocznym, elektronicznym i delikatnie klubowym. Szklane Oczy to jest nagranie, które wczoraj polecaliśmy na miejscu 40 jako nowość, a dziś delikatnie przemieszcza się w górę na naszej liście i melduje się na miejscu 39. Wy na naszym radiowym Facebooku dajecie już znać, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Was oczywiście serdecznie i dajecie też znać, że te polskie nagrania wspieracie szczególnie. No więc Bryska, Szklane Oczy na pewno dostanie dużo tego wsparcia od Was i mamy nadzieję, że z notowania na notowanie będzie radziła sobie na naszej hit planecie coraz lepiej. Wczesne miejsce 38. Matham i Follow. Dziś niestety o 10 oczek w dół nagranie traci na popularności.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Hi, I'm David Guetta.
7: Witajcie, cześć, hej, tu Sonia Maselik.
8: Hi, I'm Sander Woksen.
9: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
10: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Nowość
12: na Hit Planecie.

0: Cyril i Breathless to jest kolejna nowość podczas naszego środowego notowania, która melduje się na miejscu 37. My zanim zameldujemy się na miejscu 36, które już za moment, no to meldujemy się w świecie premier. Jak wspominaliśmy, dziś trzy gorące premiery na nas czekają. Kto był z nami popołudniową porą, ten to nagranie już doskonale zna, bo to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tak się składa, że na Hitplanecie jeszcze nagranie Call Me Up, bo o nim mowa, swojego debiutu nie miało, więc jest to już odpowiednia pora, żeby przedstawić wam naprawdę świetną premierę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Tyler Show, The Other Side. Jeszcze tydzień temu to nagranie królowało na podium, a nawet na samym jego szczycie, na samym szczycie hit planety, czyli na miejscu pierwszym. Co się stało, nie wiadomo, chociaż w sumie wiadomo, zabrakło zdecydowanie waszych głosów, głosów, które cały czas możecie oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce hit planeta. To było miejsce 36.
1: Hit planeta. To jest hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A teraz czas na mocne rockowe uderzenie. W końcu Nickelback wydali naprawdę świetne nagranie, które na hit planecie miewa się dobrze. Wczoraj na miejscu 39, dziś na 35. Leave Me Behind.

0: Brakowało rockowych brzmień na Hitplanecie. Całe szczęście za sprawą zespołu Nickelback już tak nie jest, już tych rockowych brzmień nie brakuje. Teraz tylko oby Leave Me Behind szło cały czas w górę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Obecnie na Dolnym Śląsku jedno utrudnienie, takie dość poważne na tych głównych drogach. Konkretnie na drodze S3 w kierunku Legnicy, jadąc na wysokości Lubina. Awaria pojazdu ciężarowego. Prawy pas jest zablokowany, a ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym. Jednak jeżeli chodzi o mapy drogowe, one nie wskazują na to, by tam w tym momencie był jakiś duży zator, więc raczej nie trzeba szukać objazdów. Wystarczy po prostu na moment uzbroić się w cierpliwość i wtedy jakoś się przejedzie tamto miejsce. Jeżeli chodzi o różne strony naszego kraju, na ten moment żadnych poważnych utrudnień na tych głównych polskich drogach nie ma.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Po reklamie.
11: Hey, my name is Gabry Ponte.
12: Hi, this is Alma.
13: Hello, we are Offenbach.
14: Hi, I am Sienna.
15: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
16: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: totalnie przebojowa.
1: LB1, Love, Don't Let Me Go. Taka, można powiedzieć, momentami elektroniczna, taka miłosna ballada. Ciekawe nagranie to na pewno, które wędruje dziś na miejsce 32, czyli leci w górę, czyli wasze głosy tutaj zadziałały. Coś przez ostatnie 24 godziny oddawaliście swoje głosy i to właśnie dzięki nim ciekawa piosenka Love, Don't Let Me Go zmienia miejsce 34 na miejsce 32. My już zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 18, za 5 minut godzina 18, wtedy najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, po których wrócimy oczywiście na Hit Planetę, a na zakończenie tej części Hit Planety miejsce 31 i również na pewno ciekawa piosenka, w niej Bea Miller, a utwór ma tytuł Drunk Enough, to jest miejsce 31.
0: Muzyczne radio.
2: Na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
5: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
4: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
6: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
4: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
7: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
4: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
8: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
4: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
9: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
4: Wnioski można składać do końca listopada.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak
3: prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
11: Czas na kolejne propozycje do listy: Josh Baker i My Place, a następnie Crash Adams i Hotel Party.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello guys, we are Shanghai.
4: Hi, I'm Medina.
5: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
6: Cześć, Uderia Zawiałow.
7: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Czas na miejsce 30. Otwieramy kolejną dychę. Pierwsza za nami, czas na kolejną. A otwierają dziś świetny duet, a w zasadzie można powiedzieć trio. Bo jest to Mrozu w towarzystwie braci Kacperczyk, czyli mamy trzech panów, którzy nie pierwszy raz spotkali się w studiu razem. Pierwszy raz spotkali się w 2024 roku, a to wszystko za sprawą męskiego grania, które połączyło ich jeszcze do tego Darię Zawiałow. No i wspólnie byli orkiestrą właśnie ówczesną. Singiel, który zapowiadał, hymn, który zapowiadał właśnie ich występy na koniec każdego dwudniowego koncertu w każdym mieście, to była piosenka Wolne Duchy, czyli na maksa wakacyjne nagranie, które utrzymuje ten taki wieczorny, letni klimat. No i panowie ponownie spotkali się w studiu i ponownie nagrali piosenkę, która ma w sobie naprawdę dużo lekkości i dużo dobrego wakacyjnego letniego klimatu. Wszystko, czego chciałem, to jest nagranie, które melduje się na miejscu 30 i to jest również nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę Mroza. Ona już ukaże się 18 września.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Jak słychać, mocno nowa i totalnie przebojowa jest tylko hit Planeta, Roy Sorbel i World Go Round. Nagranie, które ląduje na miejscu 29. To są naprawdę znakomite wieści dla fanów tej oto piosenki, ponieważ ten utwór wczoraj podczas naszego wtorkowego pełnego hitów spotkania wylądował na miejscu 37. Dziś więc zyskuje 8 oczek w górę leci, a my polecamy wam kolejne miejsce, miejsce 28. już, a na nim cover bardzo dobry, ponieważ wykorzystuje wokale oryginalne, ale za to nadaje zupełnie innego, jeszcze bardziej elektronicznego wymiaru. Koniecznie sprawdźcie Walking on a Dream w oryginale Empire of the Sun, a w tej wersji Alphajack.

0: Liwka, ona sprawdza się właśnie w piosenkach balladowych, sprawdza się też jako raperka, no a w swoim najnowszym nagraniu do tego wszystkiego, do tych wszystkich swoich umiejętności dodała jeszcze dość elektroniczną produkcję. Nagranie Poza Tobą Nic, Liwka na Hit Planecie, dziś na miejscu 26.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce 25 przed nami. Ono należy do artystki, która po roku przerwy wróciła na Hit Planetę i to w wielkim stylu z letnim hitem Golden Summer, Loi.

0: We Are Free. Lata 80. wracają zdecydowanie. To był utwór, który wykorzystuje sample z piosenki Small Town Boy. A jak już o powrotach mowa, to czas na powrót do naszych dzisiejszych premier. A w kolejnej z nich usłyszymy amerykańskie trio Cheat Codes. Oni niedawno z Hit Planetą się pożegnali, no ale jak widać, długo bez najnowszej listy w Polsce nie mogą zostać, więc proponują kolejne nagranie The House That We Don't Live In Anymore.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Lata mijają, a głos cały czas tak samo dobry, bez zmian. Brzmi tak samo jak w piosence You're Beautiful. To James Blunt i jego nowość Taste Like Summer. Dobre informacje dla fanów Jamesa to takie informacje, że zbliża się wielkimi krokami album. Nowy album ukaże się 6 listopada, czekamy więc na to wydawnictwo. Trzeba przyznać, że ta jesień będzie na pewno bardzo obfita, jeżeli chodzi o takie pełnowartościowe albumy, między innymi Miley Cyrus, Mrozu, właśnie James Blunt, to oni ukażą swoje pełnowartościowe, można powiedzieć, albumy. Też zespół U2 szykuje się do premiery nowego albumu, więc jesień na pewno muzycznie będzie świetna. Marzec na to będzie na pewno świetny, jeżeli chodzi o koncerty. James Blunt wystąpi wtedy w Polsce. On wyrusza w trasę koncertową, która będzie promowała tą płytę właśnie, która już niedługo się ukaże. Co ciekawe, nie wystąpi w Warszawie, a wystąpi we Wrocławiu, czyli blisko bardzo mamy na koncert Jamesa Blunta. Koncert, który odbędzie się 10 marca na hali stulecia. Bilety jeszcze ostatnie są dostępne. Najnowsza lista w Polsce. Kolejne miejsce, Me Without You i Felicia.

0: kolejny polski hit na hit planecie Skubas i Życie jest piękne.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Nowe drogowe informacje tylko na ten moment. Pozytywne. Wspominaliśmy godzinę temu o utrudnieniach, które mogliście napotkać na drodze S3, ale dostaliśmy kilka chwil temu informację o tym, że wszelkie utrudnienia właśnie, które były w kierunku Legnicy, już zostały zakończone. Tak samo utrudnienia na A4 czy na drodze krajowej numer 8. Obecnie więc na Dolnym Śląsku nie dostaliśmy informacji o poważnych utrudnieniach na żadnej z dróg. Patrząc również na mapy drogowe, one na ten moment wszystkie pokazują się nam na zielono, więc to są zdecydowanie dobre informacje, bo z Dolnego Śląska przeróżne kierunki naszego kraju pojedziecie bez większych przeszkód.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Czas na miejsce 20. Otwieramy kolejną dychę. Mark Ambor i The Proof.

0: na pozycji numer
1: 17. Wiser i Eyes on Me, czyli świeża, totalnie nowa wersja wielkiego hitu Ecuador.
2: Watch closely.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
4: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło to oznacza stój.
2: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską, przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
2: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
6: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
2: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
1: To naprawdę bardzo ciekawa propozycja. The Game, Snoop Dogg i Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you. And I can't.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
5: Hey guys, it is Alexandra Spen.
6: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
7: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
8: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Music New Radio. Hit Planeta.
9: Słuchajcie, Hit Planety, już tak naprawdę końcówki naszego dzisiejszego hit planetarnego lądowania. Znajdujemy się na miejscu 15. To już za kilka chwil rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego notowania. Już niedługo, już tuż za rogiem finał, już tuż za rogiem podium, ale zanim to jeszcze na pewno 15 świetnych piosenek. Sylwia Grzeszczak, Mango. Yeah.

0: Miejsce 13. Music Sounds i Fast Boy, a jest to duet, więc mogłoby być Fast Boys, ale nie. Panowie uznali, że Fast Boy będzie na pewno ciekawszy.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: To już nie moment na zwalnianie, to już moment, by przedstawiać prędko kolejne miejsca. Miejsce 12. Chris Vandy, After the Silence.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Tuż przed miejscem 10 polecamy Wam kolejną i już ostatnią z naszych dzisiejszych premier. Ciekawe nagranie, w nim Mahmoud Orhan oraz piosenka Free.

Oliwia Socha, Rutyna. To jest nagranie, które znalazło się na jej debiutanckim krążku. W końcu wydała debiutancki album, a na nim między innymi piosenka Oczy, czy Burzysz mi plan, Szachmat, no i właśnie Rutyna. Rutyna, którą cały czas polecamy na Hit Planecie, a wy cały czas na nią głosujecie. To jest nasze miejsce 10. Na miejscu 9 DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Miejsce siódme, dziś naprawdę bardzo dobrze pulsujące. DJ Remo i Shiver. DJ Remo, to już sama nazwa wskazuje, że to jest utwór, który nadaje się idealnie na klubowy, już wrześniowy hit.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce szóste należy do naprawdę dobrego coveru. W latach 90. Salt & Pepper wydali piosenkę Let's Talk, a w tym roku Katie Beiser postanowiła odświeżyć ten wielki hit, no, który na Hit Planecie zbiera naprawdę sporo waszych głosów. To jest nasze dzisiejsze miejsce szóste.

wczoraj na podium, a dziś w pobliżu podium, bo na miejscu piątym Sammy G i Message to the World, czyli wiadomość dla świata. My mamy wiadomość dla słuchaczy muzycznego radia taką, że właśnie teraz czas na finał dzisiejszego notowania. Zaczynamy oczywiście od miejsca czwartego, tutaj najwyżej notowane dziś polskie nagranie. Sokół i Pogwarzymy delikatnie spada, wczoraj był na miejscu pierwszym, ale z dala od podium nie spada, więc to są dobre informacje, bo być może w nadchodzących notowaniach jeszcze powtórzy wczorajszy sukces. Dalej miejsce trzecie. Tutaj będzie wakacyjnie i funkowo. Francesco Gobani i Summer Funk powraca tym razem z miejsca 11 na miejsce trzecie. Miejsce drugie Aaron i Cash on Grooves po raz pierwszy na podium i na samym szczycie nagranie, które już doskonale znacie, bo kilka notowań już spędziło z nami. Mark and Cremont i Partenope, którym zakończymy dzisiejsze notowanie Hit Planety. Marta Wojtunik, dzięki Wam bardzo za wspólnie spędzony czas na planecie pełnej hitów. Kolejne notowanie oczywiście jutro tuż po godzinie 17.

gwiazdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
7: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
6: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
8: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
6: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu, Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzieniem, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
9: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
6: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
10: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
6: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Piękny głos i cudowna kobieta Emma Hewitt na dobry początek wieczoru z Muzycznym Radium. Deszczowa piosenka, moi drodzy, będzie obowiązywać jeszcze dziś i jutro, a później tak naprawdę to już bardzo słonecznie nam się, w ogóle słonecznie szykuje najbliższy weekend. Piątek, sobota, niedziela, okolice 20 stopni, bez deszczu, dużo słońca, trochę chmury, ale nocą, uwaga, z piątką już tylko. Maciej Wolf, witam, Dżemik teraz u nas.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
0: Promocja. Witamy, zapraszamy, słuchamy. Dobry wieczór, tu Dżemik, halo.
2: Dobry wieczór. Ja chciałem ogłosić autko do sprzedania. Audi A4, 2003 rok. Benzyna 2 litry, ogólnie stan dobry, nowy akumulator i opłacony do października, zarejestrowany. Cena jest 4600 zł do negocjacji. Mhm. Chciałbym podać numer telefonu. Proszę zapytać.
0: Tak, słuchamy.
2: A powiedziało, że nie mogłem się w poprzednim tygodniu dozwolić do państwa.
0: No, różnie to bywa. Kwestia szczęścia. Twój numer

0: To proszę poczekać, odbiorę za moment. Jamming słucham, dobry wieczór, halo.
1: Dobry wieczór, mam do sprzedania auto Hyundai Tucsona. Rok 2019, jest to diesel, automat, przebieg 127 tysięcy. Jest robiony nowy rozrząd, są nowe tarcze, klocki, opony. Cena 60 tysięcy, mój numer telefonu 507,
0: tak?
1: 721. Mhm. 840. Dziękuję,
0: dobra.
1: Pozdrawiam.
0: Ja też dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Jesteś, witam, halo, jeszcze raz.
3: Jestem.
0: No i słuchamy.
3: 72 480 67 47.
0: Dobra, zgadzam się. Zgadzają się cyferki, pozdrawiam. Jamik, słucham, dobry wieczór, halo.
4: A witam, witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja standardowo, Simpsonki szukam, MZ-y, Romety, Jawy, Junaki, podobne sprzęty w różnym stanie oraz części, silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi, stare kaski, typu orzech. A mój numer telefonu to 506.
0: Tak.
4: 193. Mhm. I 720. Pozdrawiam. Dobra.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór, witam, mam dwa ogłoszenia. Pierwsze, wynajmę mieszkanie, kawalerkę w Świeżawie 36 metrów po kapitalnym remoncie. Drugim ogłoszeniem, sprzedam auto, jest to Opel Insignia, kombi 2013 rok, diesel 145 koni. A więcej informacji udzielę pod numerem 695,
0: tak?
5: 112, mm-hmm. 363. Chciałem dodać, że mieszkanie jest bezczynszowe. Pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy i słuchamy. Proszę bardzo, halo.
6: Witam, Maciej Umietek.
0: Proszę, Mieciu.
6: Powtarzam, sprzedaż koparki Ostrówek. Tam trzeba tylko sprzęgło zrobić, bo tego stan jest bardzo fajny. Mieszkania mam fajne, tanie, do Wysłakowicach do sprzedaży. No i sprzedałbym wiaty na stelażu aluminiowym, dach w szybie. Bardzo ładny efekt, można sobie zrobić taką andresolę przed domem. No i jeszcze taki sprzęt do fitness, który nie mogę długi czas sprzedać, a naprawdę nowy, dobry stan. I dwa pokoje do wynajęcia, wjazd do Karpacza. Mieszkanie dwupokojowe.
0: Dobra.
6: 603, tak? 622, 848.
0: Nie, ja zawsze wrócę. Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witaj, halo, słuchamy.
7: Dobry wieczór. Chciałbym zamieścić ogłoszenie o sprzedaży mebli pokojowych. Jest to sofa trzyosobowa i do tego fotel. Jest to komplet. Meble są w kolorze jasnego kremu.

0: Jeszcze raz.
1: 697 45
0: 95.
1: Dobra. O, dziękuję bardzo, pozdrów Chocianów i okolice. Dobry wieczór, halo.
2: Dobry wieczór, Deusz. Mam do sprzedania Toyota Aurus z 2010 roku, 1.4 benzyna, pełne wyposażenie. Auto nie wymaga wkładu finansowego. I drugie głoszenie, sprzedam kantówki 8x6 3-metrowe. 5 informacji pod numerem telefonu 667. Mhm. 883-305.
1: Dziękuję. Ostatni telefon. Dobry wieczór, witaj.
3: Dobry wieczór, Robert ze Świerdowa. Mam do sprzedania Audi A3 z 2003 roku, dwudrzwiowe, to znaczy trzydrzwiowe. Mhm. Więcej informacji udzielę pod numerem telefonu 609-072-889. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ja też dziękuję, uściski od muzycznego radia. I uwaga, uwaga, do sprzedania jest jeszcze Ford Mondeo MK5 Kombi 2.0, dużo dodatków, 210 koni mechanicznych, stan bardzo dobry, max opcja bez wkładu w Lubaniu pod numerem telefonu 793-603-242 793-603-242.
4: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: K391 Muzyczne Radio. Call Me Up, Muzyczne Radio, wieczór 17 minut po 20.

Nowych piosenek zabraknąć u nas nie może, podobnie jak debiutantów, których w muzycznym radiu usłyszycie najszybciej. Dziś wśród nich James Marriott, a oprócz niego pojawią się Lost Frequencies i Mary Froese, a także Miley Cyrus, która otwiera nowy rozdział w swojej karierze jako Miley. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dutkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dla wielu jedna z największych gwiazd europejskiej muzyki elektronicznej, Lost Frequencies, bo o nim mowa, i brazylijska wokalistka i autorka tekstów Mary Froese prezentują utwór Paraíso, wyjątkowe połączenie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house'em. Czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, jak choćby bossa nova czy samba, Froese wnosi do tego nagrania własne dziedzictwo muzyczne, tworząc naturalny pomost między dwoma pozornie odległymi światami. Początki Paraíso sięgają Rio de Janeiro, gdzie Mary napisała piosenkę wspólnie z Deco podczas pobytu w mieście. Atmosfera tego miejsca pozostała obecna także w finalnej elektronicznej odsłonie tego właśnie utworu. Słychać ją w lekko płynącym rytmie, organicznych brzmieniach i intymnym wokalu Mary. Lost Frequencies nie przykrywa tych elementów swoją produkcją, lecz buduje wokół nich własny świat dźwięków, dzięki czemu całość zachowuje niezwykłą lekkość i naturalność. Mówiąc o tym, co od początku przyciągnęło go do tego właśnie utworu, Lost Frequencies komentuje: od pierwszego odsłuchu poczułem z Paraíso szczególną więź. Głos Marii, brazylijska energia, którą wniosła do tej piosenki, miały w sobie ogrom charakteru. Chciałem dodać do niej własne brzmienie, nie tracąc przy tym ciepła, które stworzyła. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak spotkały się nasze dwa muzyczne światy, dodał Lost Frequencies, który wraz z Mary Froese i piosenką Paraíso już trafił na playlistę nowości muzycznego radia. Teraz Music News, wschodząca gwiazda brytyjskiego rynku muzycznego Mr. James Marriott, który zaprezentował nowy singiel Burn Down the Disco, wykonując kolejny odważny krok w swojej muzycznej karierze. Wydany tuż przed występami na głównych scenach festiwali Reading and Leeds oraz Electric Picnic, utwór Burn Down the Disco pokazuje Marriotta w jego najbardziej intensywnym wydaniu. Napędzany gitarami i euforyczną produkcją nagranie łączy energetyczne brzmienie z tekstem oddającym odurzające uczucie fascynacji, które stopniowo przeradza się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. W samym centrum utworu znajduje się perfekcyjnie wymierzona chwila ciszy, po której kompozycja wraca z pełną siłą, idealnie oddając energię całej piosenki. Burn Down the Disco to odsłonięcie obsesji w relacji, wyjaśnia James. To dekonstrukcja wersji samego siebie, którą pokazujesz drugiej osobie. Chciałem napisać piosenkę, która uderza mocno i natychmiast, a jej tekst oddaje uczucie całkowitej utraty kontroli nad sobą z powodu drugiej osoby. Wydała mi się też idealną zapowiedzią energii, jaką od teraz będą miały moje koncerty. Była również doskonałą wymówką, żeby zostać fatalnym superbohaterem w teledysku i pójść jeszcze dalej w stronę antypopowej estetyki, dodał James Marriott. Music News. I na koniec jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, Miley Cyrus, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze jako Miley. Artystka zaprezentowała singiel Bass Persuades, któremu towarzyszy widowiskowy teledysk. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego 10. albumu studyjnego o tym samym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Czekamy na album Miley i w muzycznym radiu gramy już jej nowy singiel Bass Persuades. To zgodnie z tradycją, tak zupełnie na koniec tego spotkania, łapcie jeszcze kilka muzycznych, jakże gorących premier. Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Love, Two Colors i Prima Donna, a także Molly Elizabeth z utworem Petty Crimes. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. To wszystko z naszej strony. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na wędrówkę po regionie. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce doczeka się wielkiego remontu. Koleje dolnośląskie stawiają na ekodiesle. W tych wiadomościach powiemy też o technologicznej rewolucji dla najmłodszych w Lubinie i o ogromnych utrudnieniach dla kierowców w centrum Wałbrzycha.
0: Muzyczne radio.
2: Słynny talerz na Śnieżce przejdzie gruntowną metamorfozę. Podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu oficjalnie podpisano umowę na remont i przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Cała inwestycja pochłonie prawie 25 milionów złotych, a prace mają potrwać do 2031 roku. O szczegółach profesor Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, zresztą jak wszystkie inne, które w MGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele i chcemy wiele z nich dokończyć. Tutaj została wspomniana kanalizacja, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej. Tu dzięki wspaniałej współpracy z Parkiem Narodowym Karkonoskim i z gminą Karpacz prowadzimy równolegle te działania. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. To są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Budynek w 1/3 jest niewykorzystany, absolutnie niewykorzystany od 11 lat, więc naszą rolą jest wrzucenie jego do tej, no powiedzmy sobie, pierwotnej formy.
4: Wiemy, jakie są karkonosze, wiemy, jaka jest potrzeba obserwacji meteorologicznych zarówno z pozycji naszego kraju, jak też z pozycji międzynarodowych.
5: Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Karkonoski Park Narodowy to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce, ale również międzynarodowy rezerwat biosfery i park transgraniczny. Nie możemy dzielić przyrody na polską i czeską, musimy ją traktować harmonijnie. I tutaj te działania związane z modernizacją obiektu, do tego zagadnienia podchodzimy kompleksowo. Nie tylko myśląc o samej technicznej modernizacji budynku, ale też o kanalizacji wodnej, kanalizacji ściekowej, doprowadzenia nowej linii energetycznej, jak też wszystkich oczywiście mediów takich niskoprądowych. To jest wymóg dzisiejszych czasów.
2: Tymczasem u podnóża Karkonoszy wielkie święto kolejarzy. Na stację w Karpaczu wjechał dziś pierwszy z 10 zamówionych przez Koleje Dolnośląskie nowoczesnych ekodiesli. Te niskoemisyjne pojazdy będą obsługiwać linie niezelektryfikowane. O rewolucji w taborze mówi Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
6: Musimy kupować nowy tabor, żeby obsługiwać te linie kolejowe w obszarze całego Dolnego Śląska. Dzisiaj Koleje Dolnośląskie ogłosiły 10 dodatkowych, a w sumie 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA. Już od czerwca 2027 roku będą wozić pasażerów po Dolnym Śląsku. To pierwsze od ponad dekady zamówienie polskiego przewoźnika na pojazdy typowo napędem diesla. To nie jest ten sam diesel, co przed kilkunastu laty. Tam emisja spalin jest 90% niższa, więc naprawdę świetne nowe polskie pociągi z Bydgoszczy.
2: Każda dwuczłonowa jednostka oferuje 115 miejsc siedzących i dodatkowo pomieści około 100 pasażerów stojących. Pociągi są wyposażone w nowoczesne silniki przystosowane do spalania paliwa ekologicznego. Pozwala to na redukcję emisji dwutlenku węgla o blisko 90% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym.
0: Muzyczne radio.
2: W Lubinie wystartowała trzecia edycja programu Drony. Nowoczesna edukacja technologiczna. To świetna okazja dla dzieci, które mogą całkowicie bezpłatnie poznać świat najnowszych technologii. Rodzice już mogą zapisywać swoje pociechy na zajęcia. O szczegółach Joanna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina.
7: Ten program przeznaczamy dla młodzieży z klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych, którzy są mieszkańcami Lubina. Uczniowie w tym wieku z jednej strony mocno już interesują się nowymi technologiami, a z drugiej mogą już łatwo przyswoić wiedzę z takich dziedzin jak elektronika, robotyka, projektowanie i druk 3D. W grupie dla zaawansowanych pojawią się też lekcje kreatywnego wykorzystywania sztucznej inteligencji. W przyszłości narzędzia AI będą powszechnie wpisane w nasze życie i pracę.
8: Zapisy prowadzone są na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju i Edukacji w Lubinie. Udział w kursie jest bezpłatny. Andrzej Stefańczyk, Muzyczny Radio. Radio.
2: I na koniec zaglądamy do Wałbrzycha, gdzie drogowcy zamknęli dla pojazdów część ulicy Moniuszki w centrum miasta, a to dopiero początek drogowych wyzwań w tej okolicy. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, i chociaż mowa o zaledwie kilkudziesięciometrowym odcinku tej ulicy, to zamknięcie rzeczywiście skomplikowało życie kierowcom jeżdżącym ze Śródmieścia w stronę dzielnicy Gaj, Podgórze i Mieroszowa. Ci muszą korzystać z objazdu ulicą Sikorskiego.
10: Panie redaktorze, trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ no tu mamy stare centrum, tu nic nie było robione od wielu, wielu lat. Może się okazać, że będą jakieś niespodzianki pod ziemią, dlatego tutaj wykonawca deklaruje, że w ciągu miesiąca do miesiąca, może 3 tygodnie, może 2 tygodnie upora się z tym etapem i po zakończeniu tego etapu oczywiście nie będzie nawierzchni już docelowej, będzie wyrównana nawierzchnia w rąkobudowy i wykonawca przejdzie na następny etap, czyli w kierunku ronda Solidarności.
9: Powiedział Krzysztof Fila z Wydziału Ruchu Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Ten kolejny etap będzie już trochę mniej uciążliwy dla mieszkańców. Tu sieci podziemne przebiegają tylko pod jednym pasem jezdni. W czasie pracy przejazd będzie więc możliwy. Wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia tego roku, a remont ulicy Matejki i części Moniuszki kosztuje 4,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
11: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Gratulujemy.
1: Deszcz za oknem, sobie to obchodzi w ogóle. Niech sobie pada. Bo dzisiaj nie patrzymy w niebo, patrzymy na muzykę. Jaką? Posłuchaj.

0: muzyczne radio, tu wieczór wielkich gwiazd. Pełen świetnych dźwięków najnowszych produkcji klubowej energii, no i takich wersji jak ta. Słuchajcie, ja mogę z takich numerów słuchać w nieskończoność, bo jest no to 100% dobry vibe. Melodyka zachowana, brzmienie cudowne, anima stylo, no ale jak anima stoi z takim produktem, to wiadomo, że jest zdrowo i dobrze. Adam Beyer nadciąga.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Zupełnie przejmujcie się tym deszczem za oknem, moi drodzy. My wam podajemy pogodę radosną, klubową, taką energetyczną, ze śmiechem w tle. Adam Beyer, DJ Chuck, Let Loose. Anima wcześniej, No Good. Będziemy tłuste numer, obiecuję wam bardzo mocno. A teraz nadjeżdża i nadciąga z fajnym numer. Kto?
1: Festiwal hitów
0: Diego San Diego, vamos.

0: Festiwal hitów.
1: No, moi drodzy, nikt nam nie zarzucił, że czasami chaosy nie zostawiamy z boku. Nie, nie, nie, chaos ma zawsze coś sobie niezwykłego. Tą lekkość, przestrzeń, swobodę. Ta muzyka na wieczór, na spotkanie, na samochód, na chwilę relaksu jest po prostu idealna. A parkiet sam się zapali, kiedy taki numer poleci w tle.

będzie tego świetnie. Podmiksowane, dobrze brzmiące, kwadrans do 21, muzyczne radio. Dobra muzyka nie zawsze potrzebuje moich wielkich słów, bez tego ja znikam, a wy dodajcie mocy.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Ropa najdroższa od miesięcy, kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania, Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
3: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
2: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R., jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
4: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R., pędząc samochodem, staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
5: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu kolejno w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
4: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
6: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
4: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
2: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61. Aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

z Festiwal Hitów. Świeżo oryginalny, momentami zakręcony, z ciekawymi remiksami i dźwiękami, które potrafią zaskoczyć. A to piękna piosenka, kobieta, utwór Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Witamy po 21, lecimy dalej.

0: piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
1: ¿Por qué?

0: muzyczne radio Festiwal Hitów. Uprzedzę fakty, bo zanim zadzwonić, zapytać co to za remix, to teraz powiem Quantro. Quattro Remix, Sasha Delanto, 13 po 21. Muzyczne radio na festiwalowo, za chwilę lecimy dalej.
1: Reklama.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Festiwal Hitów.
0: A ja bym, drodzy, bardzo dziękuję za pozdrowienia, że tworzycie czasem z nami taką fajną atmosferę. Polecamy się na Facebooku, dajcie nam sens. No, starajcie się coś fajnego zaproponować. To ma sens, naprawdę. Teraz nowa wersja po trzykroć bla. Bla, bla, bla. A za chwileczkę... Kochacie house'y? To za dwie minuty wyleci rakieta w waszą stronę.

Radio Tour Festival Hitów. Tu propozycja od Marcina Chicane, czyli projekt brytyjskiego producenta Nika. To jedna z ważniejszych nazw i muzyki elektronicznej trance'u. Chill out, tu wszystko jest, moi drodzy. Odpowiedź na każde pytanie. Przestrzeń, melodia, słońce, morze, góry, Śnieżka i ten brytyjski klimat. Ferry Corsten, Chicane. 1000 Summer.

0: Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Festiwal.

0: Festiwal Hitów.
1: To muzyka, to Festiwal Hitów, to muzyczni wasi znajomi, którzy mnie pytają, jak minął dzień. Po prostu poprawiałem go wieczorową poności. Komuś coś tam wytłumaczę, delikatnie, nie wyszło. No to co, to teraz Spooky, La Playa. Vamos a La Playa, zagramy po 22, a na razie takie inne La Playa. To jest muzyczne radio, Ralph Martin, za chwilę.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
2: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
4: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
5: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
2: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
2: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

No tak, zmieniają się, moi drodzy, czasy, zmieniają się technologie. A my chętnie wracamy do lat 80. Bo te, jakoś tak te utwory tak chyba słabo się starzeją. Albo to tak już jest w odbiorze. Także zostańcie z muzycznym radiem. Zapraszam na strefę 79. Będzie New Romantic. Muzyka nocnych świateł. Eleganckie syntezatory. Stylizacje, dwizaż i tak dalej. Zaczęliśmy od Bad Boys Blue. A teraz uwaga, nadchodzi na życzenie. Strefa 79. Madness. Już tam tytuł tego utworu pięknie pasuje do naszego wieczoru. Our House. Muzyczne radio i strefa.

To jest nasza nieśmiertelna muzyka. Jeden z tych utworów, moi drodzy, który ma w sobie coś niezwykłego. A teraz coś, co będziemy śpiewać wszyscy razem.

utwór jest taki dosyć dziwny, moi drodzy. No niby deszcz, niby szarość za oknem, a jednak gdzieś pod spodem ciepło, nostalgia i wspomnienie dobrych, starych chwil. Czerwonym gitarom dziękujemy, chociaż powiem wam, że u nas chyba przestało. Może dzięki tej piosence.

0: tobie.
1: No a teraz coś dla Wiesława. Wiesiu, Macieju, proponuję w dniu 74 urodzin Dave Stewart. Najlepszego od wszystkich i piosenka Eurythmics. When Tomorrow Comes.

To muzyczne radio Kwadrans do 23, a my teraz zrobimy małą muzyczną sztuczkę. Przenosimy się tam, gdzie jest zawsze dużo słońca. To nic, że deszczowo za oknem, bo nas to nie interesuje. No tu mamy ciepły piasek, palmy, leniwe popołudnie i ten cudowny stan. Nigdzie się nie trzeba spieszyć. Taki leniwiec 100%. Sunshine. Sunshine jak laid back. Zmieniają się czasy, zmieniają się samochody, telefony, całe nasze życie, a wystarczy tylko jedno uderzenie tej piosenki i każdy wraca do lata. Czyż nie tak?

tu nam wysłał propozycję latawca i dorzucił kilka słów. To były dla mnie największe sentymenty czasów młodości. Pierwszy raz usłyszałem to nagranie na basenie w Trzebnicy. No to czy tam byłeś na tym basenie? Byś dodał chociaż jedno zdanie, bo tak wisimy.

A teraz poprosimy o dobrego Italusa. I to w jakiej wersji? Maxi wjeżdża do was. Pojazd marki Turbo Diesel. Albert One.

0: najlepsi z najlepszych, powiem wam, że tutaj jest tyle tej funkowej, soulowej energii, że no, eter nawet tego nie pomieści. Dobre brzmienie, disco, w żadnej innej formacji chyba tyle nie ma tej klasycznych z lat 70. Muzyczne radio, 10 minut po 23, to teraz poprosimy o...
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

Eddie Murphy. Part of the Time. W muzycznym radiu wieczorowym porą zawsze tak mamy. Dobre party. Najpierw festiwal, a później moc wspomnień. A propos wspomnień, to tutaj jeden z największych klasyków Eric Disco.

Abba zawsze dobra na każdą okazję. A tu mam utwór, który zawsze wpisuje się dobrze w klimat strefy i nie tylko, chyba każdej pory dnia i nocy. Brian Ferry. Przed czasem marzenia.